0: FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Super FM. Pogoda.
1: W nocy trochę popadało, ale poranek, jak i cały dzień, będzie tylko pochmurny, bez opadów. Aktualnie 11 na termometrach na placu Rodła czy bramie portowej. Maksymalnie dzisiaj do 16, to przyjemnie. Ale wieje, więc odczuwalna będzie o 4-5 stopni niższa. Ciśnienie idzie w górę.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: Cześć, dzień dobry, dzisiaj 14 dzień października, czyli co? No proszę bardzo, rozbudzamy szare komórki. 14 dzień października w kalendarzu. O, no i o, no to o, i coś świta, jak słońce o poranku. Tak jest, Dzień Edukacji Narodowej, albo potoczniej nazywany Dzień Nauczyciela. I dzisiaj z tej okazji, nim dojedziecie do szkoły, to najpierw do kwiaciarni, do cukierni i można zacząć świętować. Ja na przykład mam dla wszystkich nauczycieli super muzykę. No i to się poleca o poranku. Dzień dobry, tu Super FM.

No i proszę, można o poranku z energią? Można, tak dla was gramy. Dzień dobry, to Super FM. Większość z nas zaczyna dzień od kawy. To normalne jest chyba. Nowe badania wykazały, że codzienna filiżanka tego napoju może pozostawiać ślady w wielu zakątkach naszego ciała. Znacznie dalej niż tylko w mózgu. Okazuje się, że zmienia mikrobiotę jelitową, sprawia, że zmęczenie jest mniej odczuwalne, ale najważniejsze. Według tych badań wraz ze wzrostem spożycia kawy statystycznie malało ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. No co to? Ja na miejscu cukrzyków piłbym tylko kawę. Na co te badania cukru? Kłócie się codziennie, bez sensu w ogóle. Bierzesz ekspres, kawa i po cukrze. Ale pić koniecznie bez cukru.

No i tutaj tak przeglądam sieć internetową w trakcie, jak leci super muzyka w Super FM, byście wy mogli w spokoju obciąć sobie paznokcie, tam przygotować się do wyjścia, włosy pofalować, kitę zrobić, co tam lubicie w łazience. Jak się okazuje, remontowany jest balkon Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy Alei Niepodległości i po jego renowacji będzie można znowu na niego wejść. Patrzcie, jakie to miłe, no. Tam powinna być w ogóle możliwość, by po remoncie już wypić sobie smaczną poranną kawę, patrzeć na miasto z innej perspektywy, tak bez pośpiechu. Gdzie to się spieszyć w tygodniu o poranku, no? Tego to ja nie wiem.

dobrze gramy. Tak trzeba grać o poranku. Dzień dobry, to Super FM. Kasia przesłała do nas pytanie, czy dzisiaj dzieci mają wolne w szkołach z okazji Dnia Nauczyciela? No, Kasiu, jak dla mnie mogą mieć wolne? Myślę, że nauczyciele też się ucieszą. No, jak uczniowie pójdą na wagary, to w ogóle luz, kawę wypiją w spokoju, ci nauczyciele odpoczną, a nie w tym gwarze dzień w dzień, ileż można. Chociaż 14 października dajcie sobie wolne. Już za chwilę 6 i najświeższe wiadomości w Super FM. Na nie zapraszam. Gorąco już teraz.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
4: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
1: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
4: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
2: Super FM. Pogoda.
6: To była deszczowa noc, a teraz będzie pochmurny poranek, ale w ciągu dnia słońce będzie próbowało się przebijać przez te wiszące nad nami obłoki. Cały dzień bez opadów i maksymalnie do 16, ale odczuwalna ze względu na wiatr może być niższa, tak koło 11. Teraz 7 w centrum i śródmieściu, tyle samo na Niebuszewie i Gumieńcach, najchłodniej w Dąbiu i na Łasztowni, tam 6.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
6: No to bardzo przyjemna aura w środowy poranek się maluje, prawda? Jeszcze jak do tego dorzucimy super muzykę w Super FM, Dzień Nauczyciela, wolne w niektórych szkołach z tej okazji, to taki środek tygodnia uwielbiamy. Bo to wiecie, bo to 2 dni pracujesz, poniedziałek, wtorek, potem środa wolna, bo Dzień Nauczyciela, potem znowu 2 dni do roboty i weekend. Kto by tak nie chciał? Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Dzień Dobry, to Super FM, a na zegarach 4 minuty po godzinie 6.
0: Dzień dobry.

Ale ładnie zakończyła, nie? Taką muzykę to się poleci. Powieki same się otwierają. Ona jest lepsza jak poranny budzik. Katy Perry w Dzień Dobry, to Super FM. 12 minut po godzinie 6. Teraz historia z Gryfina. To taka miejscowość na południe od Szczecina. Jak się okazuje, w tym Gryfinie 11 maja, to dawno, ale teraz ruszyła sprawa, naczelnikowi miejscowej drogówki zarzuca się, że potrącił 72-letniego rowerzysta, następnie odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając mu pomocy. No i teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Ale tu się pojawiały spekulacje, czy aby na pewno uciekł, czy nie pomógł, bo był trzeźwy, a kto go zbadał, jak uciekł? No to są takie problemy. Pewne jest jedno, jak już ten wyrok zapadnie, no to posiedzi. Póki co w domu, w fotelu, na łóżku też może posiedzieć, a potem pozostaje siedzieć na więziennej pryczy. Ale to wy też chce na łóżku posiedźcie, to spoko przecież. To jak chcecie złapać ostrość widzenia po nocy, żeby się nie wywalić w drodze do łazienki, to dla pewności posiedźcie, mówię wam. ATB teraz dla was zagra.

19 minut po godzinie 6, tak płynie czas w Dzień Dobry, to Super FM, tym bardziej kiedy Kuba i Kuba potwierdzają, że są chłopakami. Płyną też informacje ze szczecińskiej Rady Miasta, bo jak się okazało, radni zgodzili się na zaciągnięcie pożyczki na budowę mostu kłodnego, jaki połączy Nabrzeże Wielkie z Łasztownią. Zgodzili się, ale były tu takie kąśliwe uwagi, że się nie podoba. Ale jednak jest potrzebny, choć najciekawsze jest finansowanie jego budowy, bo oprocentowanie zaciągniętego kredytu jest prawie zerowe, a dodatkowo ma zostać umorzone 20% zaciągniętej kwoty. Mało tego, rata miesięczna może być jeszcze niższa dla miasta, bo władze chcą umorzyć 40% kredytu i odzyskać podatek VAT z inwestycji. No pytanie, co na to skarbówka. A i oprócz tego miasto stara się o pozyskanie nawet 85% dofinansowania unijnego do części tramwajowej. No biorąc pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw, można zakładać, że most będzie wybudowany w zasadzie za darmo. Może ja też wezmę jakiś kredyt i mi umorzą 40%. Może tak można, no.

0: No i proszę, Cher nas tak pomuskała swoim głosem o poranku. Dzień dobry, to Super FM. Na zegarach 6:30 w Szczecinie, a w kalendarzu 14 dzień października, czyli dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Dzisiaj grono pedagogiczne we wszystkich szkołach świętuje ten wyjątkowy dzień. A jak można świętować? A na przykład przewracając się teraz z lewego boku na prawy, bo sporo nauczycieli ma dzisiaj wolno od szkoły. To można, ba, to nawet trzeba skorzystać, by poleżeć w łóżku. Choć mam dziwne wrażenie, że najbardziej na tym święcie skorzystają uczniowie, bo nawet jak w szkole się pojawią, nawet jak się chwilę spóźnią, może coś zbroją małego, ale wpadną z wiązanką, z ciasteczkami z cukierni, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że nikt nie dostanie dzisiaj ani uwagi, ani też jedyneczki do dziennika. A jak będzie, to się okaże w ciągu dnia. Testować nie polecam.
1: Super FM. Pogoda.
0: Patrząc na prognozy, to możecie śmiało zabrać swojego nauczyciela dzisiaj, na przykład na lody do cukierni, do kwiaciarni też możecie, albo do parku na spacer, niech się wyciszy przed kolejnymi ciężkimi dniami. A że dzisiaj bez opadów, w miarę ciepło, bo to do 16 nad głowami nieco chmur, ciśnienie pnie się w górę, to warunki, drodzy uczniowie, macie co najmniej sprzyjające.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: O, i biometr też wam sprzyja, bo przechodzi w obojętnym. To w ogóle to brawo dla biometu, brawo. A on to umie w nastrój, prawda? On potrafi zawładnąć samopoczuciem uczniów i nauczycieli, i to od samego rana, no. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM, na zegarach 6:31. Razem z wami będę do godziny 9, a jeszcze w tej godzinie sprawdzę, co dzieje się na szczecińskich drogach, czyli będzie poranna pomoc drogowa. A teraz gramy Elton John, będzie też Lost Frequencies. Tak zaczynamy środowy poranek.
2: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: 19 minut, tyle czasu dzieli nas od godziny 7. A na szczecińskich drogach, no to jest pięknie, to jest przejezdnie, to się leci z przyjemnością. Przejezdna Gdańska w obu kierunkach, nieco więcej aut spotkacie na Nabrzeżu Wieleckim, ale nie są to utrudnienia, jakie znamy tutaj z popołudnia, czy w czasie pełnego porannego szczytu komunikacyjnego. Tak samo dobrze jedzie się Mieszka I do Placu Szerockiego, potem Aleją Piastów. Ale jeśli jeszcze nie wiedzieliście, to od poniedziałku 19 października rusza remont na ulicy Matejki i Gontyny, więc czeka nas sporo utrudnień i korków. Warto wyjazdy z domu do pracy, do szkoły z waszymi pociechami zaplanować nieco wcześniej. Tym bardziej, że Malczewskiego to też będą remontować. Rewolucja poniedziałkowa się szykuje, ale to dopiero w poniedziałek. Póki co jest przejezdnie.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość. Nowość w Super FM.

jest do tańca kawałek. No, to lubimy o poranku. Tanecznym krokiem można podbiec do ekspresu, do lodówki i oddać się przyjemności przygotowywania smacznego śniadania. Czemu by nie? Tu dzień dobry, to Super FM. 11 minut zostało do godziny 7. Jak się okazuje, jak kupisz coś za tanią, to albo mówią ci, że to bubel, albo że zaraz się rozleci. No, jest taka wszechobecna opinia, prawda? No i tak jest też z chodnikiem wzdłuż ulicy Krasińskiego i Duńskiej. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego unieważnił przetarg na budowę brakującego chodnika, mimo tego, że jedna z ofert mieściła się w budżecie. Ale najlepsze jest umotywowanie tej decyzji. No i tam zapisali, że, uwaga, zamawiający powziął wątpliwości, czy cena nie jest rażąco niska. Czyli za tanio jak na chodnik na Warszawie. Mówiąc wprost, lepiej zapłacić za coś więcej, bo to teoretycznie lepsze jakościowo, niż jakby było za tanio. Ja myślę, że po prostu nasi źle odczytali tę ofertę, bo tam chodziło o euro. To miał być dobry, zachodni, niemiecki chodnik na nowoczesnym, bogatym osiedlu. Finalnie pozostanie wcześniej wydeptana ścieżka, także se chodźcie do woli. A przy deszczu to polecam nawet w gumiaczkach.

0: Na zegarach zbliża się godzina 7. To są bezsprzeczne informacje, bo jakbyście chcieli, by było jeszcze 15 minut zapasu, bo macie niedoczas, to się nie da, no. Choćby się chciało, to czasu nie cofniesz, nie oszukasz, no. O 7:00 najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. W nich o stanie zdrowia papieża Leona XIV. A temat dla was Ewelina Walczak. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Budzisz się?
5: Wstajesz?
4: Poranna kawa ci nie smakuje?
5: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
4: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
5: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
4: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
5: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
4: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7:00 i złap z nami energię na cały tydzień.
6: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
4: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
7: Ile masz lat?
8: Ej, o wiek się nie pyta.
7: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
8: Teraz mnie zaciekawiłaś.
7: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
8: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
9: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
10: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
12: Od Oleofarm.
13: Na północy Szczecina, na Zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
14: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
15: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie, oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
16: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
1: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
4: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
1: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
5: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
1: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało Wydawnictwo Literackie.
2: Super FM. Pogoda.
6: No i proszę, może być przyjemnie o poranku? Może. Aktualnie dobra, szczęśliwa siódemka na placu Rodła, placu Kościuszki czy na rondzie Hakena. W ciągu dnia maksymalnie do 16, ale ze względu na wzmagający się wiatr odczuwalna będzie niższa. Ciśnienie powoli idzie w górę, a około 12 mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale to przelotne to nawet nie poczujecie.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
6: Nawet nie ma sensu męczyć ręki, by nosić parasol. Tym bardziej, że jak was dziecko poprosi za chwilę przy wyjściu z domu: mamo, tato, mam ciężki ten plecaczek, to co zrobi miękkie serce matki albo ojca? No weźmie, zabierze ten plecak albo worek na WF, by pociechę swoją odciążyć. Choć na chwilę. To miejsca na parasol? No jakby już nie ma. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, tu Super FM. Na zegarach 4 minuty po godzinie 7. I teraz będzie Komodo, będzie też Years and Years. Tak dla was gramy, by rozbudzić was o poranku w środowy poranek.
0: Dzień dobry.

11 minut po godzinie 7 to jest Dzień Dobry, tu Super FM, a to było Years and Years. I tak dla was gema poranku. Rozpoczęła się modernizacja sieci kanalizacyjnej w obrębie ulicy Redutu Ordona. Jak przekazuje Hanna Pieczeńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, na jednokierunkowej Redutu Ordona zaplanowano wymianę blisko 50 włazów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie pierścieni studni. Ale tutaj, co ważne, roboty prowadzone są także na ulicach Karola Miarki, Świerczewskiej, Pięknej czy Listopadowej. Ja mam tylko jedną prośbę do panów robotników, a w zasadzie mają tę prośbę wszyscy kierowcy i zawieszenie ich aut również. Połóżcie to tak, by studzienka była wreszcie równa z asfaltem.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów VAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Ależ to była dobra piosenka. Od razu chce się wsiadać do samochodu i wciskać pedał gazu. Ale nie wszędzie będzie tak miło i przyjemnie. Nie wszędzie, tak jak patrzę, to na początek Gumieńce. Tutaj zwolnicie na ku słońcu europejskiej i okulickiego Dworska. Jeszcze jakoś tak broni się przed większym zatorem. Powoli pojedziecie za to wrocławską do wspomnianej już dzisiaj europejskiej. Przybywa zmotoryzowanych także na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zagadłowicza. To jeszcze nie jest olbrzymi korek, ale ruch z każdą chwilą się nasila. Podobnie jak na Wszystkich Świętych, jadąc na odcinku od Chopina do Arkońskiej, potem postój czeka Was także na Majdańskiego w kierunku Pogodna, a na Wojska Polskiego to polecamy razem z panem lektorem. Proszę bardzo, co polecamy?
4: Noga z gazu.
3: No właśnie, bo zderzak w zderzak pojedziecie przed Placem Szarych Szeregów. Tak samo jedzie się Wielkopolską, Piłsudskiego czy Aleją Piastów. Do centrum zdecydowanie lepiej wjechać trasą zamkową. Tam ruch mniejszy jak na energetyków. No i na koniec jeszcze Południowa i Mieszka Pierwszego. Te przejezdne do Śródmieścia.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów VAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Tak się zastanawiałem, czy my w radiu czegoś uczymy, tak a propos 14 października. A no i owszem, bo całkiem sporo. Uczymy was, by się o poranku nie przejmować wszystkim poważnie. Jak śpiewać w drodze do pracy, tak jak teraz na przykład. Jak rozgrzewać mięśnie w aucie, bo to można sobie w rytm muzyki pykać i uderzać rękami po kierownicę. Jak omijać korki, to pełna wiedza i to od 5.30. Czyli jakby nie patrzeć, mamy powody do świętowania dzisiaj Dnia Nauczyciela, także w radiu. Ja każdemu nauczycielowi z osobna składam życzenia mnóstwa cierpliwości, by wytrzymać do czerwca, a to macie jeszcze 8 miechów do wakacji. My mamy niespełna 5 minut do godziny 7.30, a to czas na wiadomości lokalne. Te będzie miał dla was za chwilę Andrzej Kutys.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
12: A trzeba umieć?
11: Absolutnie nie.
13: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitu. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
14: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
2: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15:30 w Super FM.
4: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
15: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop!
12: Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
15: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Minęła 7.30, w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
16: A zaczniemy od informacji dla pasażerów. Do odwołania zamknięta dla ruchu komunikacji autobusowej ulica Reduty Ordona od skrzyżowania z Łukasińskiego do skrzyżowania z Witkiewicza. To oczywiście oznacza zmiany dla pasażerów linii 75 oraz nocnej 521. Tam pracują ekipy zakładu wodociągów i kanalizacji, informuje Hanna Pieczyńska ze ZWiKu.
17: Na ulicy Reduty Ordona zaplanowano wymianę blisko 50 włazów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie pierścieni studni, a ze względu na specyfikę ulicy i szerokość jezdni prowadzone prace będą wykluczały bezpieczny przejazd. Zmiany będą dotyczyły linii 75 i 521.
16: A szczegółowy rozkład można znaleźć na stronie szczecińskiego zarządu dróg.
18: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
16: Kredyt na most kłodny, około 300 milionów, miasto weźmie. Zdecydowali szczecińscy radni rządzącej większości przy sprzeciwie opozycji. Debata trwała 1,5 godziny, także o walorach estetycznych konstrukcji. Radny KO Łukasz Tyszler stwierdził, że PiS chciałby most ukrytego słomą. Radny PiS Marek Duklanowski pokazał wizualizację pylon, który będzie większy niż wały Chrobrego.
19: Zachęcam Państwa do tego, żeby wrócić do sprawy patrzenia na miasto od strony takiej ludzkiej skali. Trudno głosować inaczej. Jak człowiek szanuje miasto, jak człowiek chce, żeby miasto było miastem przyjaznym, miastem dobrym przestrzennie, miastem urbanistycznie spójnym.
20: O, mam propozycję. Może taki. Drewniana kładka. Słomiany most, bardzo patriotyczny, dużo tańszy. Chciałoby się, żeby ktoś z Państwa wyszedł i powiedział, to jest nasz projekt wspaniałego mostu, patriotycznego, taniego, prostego, kryty słomą.
16: Mówił Tyszler z KO. Budzący emocje projekt powstał w 2015 roku. Miasto tłumaczy m.in., że most kłodny powinien być podwieszany, żeby nie tamować nurtu rzeki.
18: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: A w studiu już Michał Kaczmarek i dał zakład, że dzisiaj w rozmowie Radia Super FM skrótu PiS nie zabraknie, skoro przyjdzie do studia szczeciński poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Zresztą wiecie to już z Facebooka naszego, polubcie. A ty, Michale, czyń honory.
21: Czy ja w żadną bukmacherkę nie idę, więc nie założę się, ile razy słowo PiS padnie, ale na pewno może paść, to prawda. Chociaż powodem wizyty Dariusza Wieczorka w naszym studiu jest raczej to, że dzisiaj Włodzimierz Dżarzasty, lider Lewicy i marszałek Sejmu, będzie na Uniwersytecie, jutro będzie na Bali Economic Congress, więc z czym się będzie ta wizyta marszałka Sejmu w Szczecinie wiązać, o tym na pewno będziemy rozmawiać.
16: Ogromne emocje. Rozmowa Radia Super FM już po godzinie 8.
15: Super FM. Sport.
22: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Witam i zapraszam. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
23: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
22: Przed zawodniczkami Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii stanie Irlandia. Dwumecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
24: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
22: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Pechowcem będzie najniżej sklasyfikowana europejska drużyna w zestawieniu po Lidze Narodów. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze Katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Intermediolan, tym razem u siebie z

0: Super FM. Pogoda.
1: Za oknami dzisiaj sporo szarych chmur, aktualnie 8 na placu Radła, tyle samo w Zdrojach, Zdunowie i Podjuchach, maksymalnie w ciągu dnia do 16, ale odczuwalna to dobra, sprawdzona 11. Ciśnienie idzie w górę, humor się poprawia, bo biometr przechodzi z niekorzystnego w obojętny.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: Czyli jest dobrze, bo on tak nie przeszkadza, nieszkodliwy jest dzisiaj biomet dla nas. I oby tak było zawsze. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Dzień Dobry, tu Super FM. Zostały 23 minuty do godziny 8, a gwiazdy muzyki nas nie opuszczają. Teraz na przykład wyrywa się do śpiewania Ed Sheeran, potem chce się pokazać Wiktor Waligura. No, ja im nie odmawiam. Dlaczego miałbym odmawiać? I tak dla was gramy. Środowy poranek.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Ruch na ulicach Szczecina coraz większy, to czuć na głównych skrzyżowaniach, na przykład jadąc z Niebuszewa w kierunku centrum. Tutaj powoli snujecie się ulicą Krasińskiego, a potem Aleją Wyzwolenia do ronda Giedroycia. To samo czeka

0: Was na Kołłątaja do Ronda Sybiraków. O tym jeszcze dzisiaj nie mówiłem, a to kluczowa ulica, czyli Bogumińska. Bogu ducha winna, że zakorkowana, ale każdy na nią narzeka. A tutaj swoje cierpliwie trzeba odstać aż do skrzyżowania z ulicą Chorzą, a korek zaczyna się już od skrzyżowania Spokoju. Coraz więcej kierowców pędzi do Szczecina autostradą A6, stąd spory ruch czeka Was na węźle Kijewo, ale dobrym rozwiązaniem jest także wjazd do Szczecina przez Dąbie. Jak donoszą nasi słuchacze, za co gorąco Wam dziękujemy, doszło do kolizji na nitce wjazdowej na ulicę Hangarową, tuż przy parkingu Park and Ride Hangarowa w stronę centrum. Tam może się korkować, warto zdjąć nogę z gazu.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to Twoje bezpieczeństwo.
2: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

No i to jest Wiktor Waligura w Dzień Dobry, tu Super FM. 11 minut zostało do godziny 8. 243 nauczycieli, w tym 33 dyrektorów szczecińskich placówek oświatowych zostało wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek w Teatrze Lalek Pleciuga. Była to okazja do podziękowania pedagogom za ich codzienną pracę, zaangażowanie w rozwój młodzieży oraz osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, no i przede wszystkim wysiłek. Ale to słuchajcie, to jest w ogóle niesprawiedliwe. Ja sprawdziłem, w Szczecinie jest 5800 nauczycieli, czyli 5557 pedagogów nie dostało nagrody. Ale to, drodzy nauczyciele, to się w ogóle nie przejmujcie, słuchajcie, bądźcie ponad to, dzisiaj macie swoje święto, dzisiaj niech uczniowie będący na wagarach albo w domach, bo sporo szkół ma wolne, będą waszą nagrodą. Od jutra wszystko wróci do normy.

0: No i tak jedziecie przez miasto i lalalujecie sobie. Bardzo przyjemnie. Kto by patrzył na zegarek w środku tygodnia w ogóle? Na pewno nie nauczyciele, bo ci żyją dzisiaj w spokoju, bez dzwonków, bez przerw, bez uczniów. Ale jeśli wy pracujecie w szkole, to warto wiedzieć, że na zegarach dochodzi godzina 8 i to czas wiadomości w Super FM, a tuż po nich poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
14: A trzeba umieć?
13: Absolutnie nie.
1: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitu. Szczegóły w lokalu Melanż, Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
15: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
18: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
19: I po reklamie.
20: Jest 8. Wiadomości Super FM.
21: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw.
19: Super FM. Wiadomości.
21: Ewelina Walczak. 7 dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
22: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
23: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
22: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
23: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
22: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
24: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
22: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
21: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterlingów na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już 4. osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. 2 obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
25: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
21: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
26: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
21: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. 2 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
14: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
27: Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy i lider Nowej Lewicy w województwie zachodniopomorskim, jest ze mną na żywo w studiu w środę o poranku. Panie pośle, dzień dobry.
28: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
27: Głównym powodem naszej środowej tutaj wizyty radiowej i rozmowy radiowej jest to, że lider Nowej Lewicy, marszałek Sejmu, przyjeżdża do Szczecina. Czego w Szczecinie szukać będzie Włodzimierz Czarzasty dzisiaj i jutro?
28: No, przede wszystkim dzisiaj spotyka się z mieszkańcami Szczecina. Jestem ogromnie wdzięczny samorządowi Studenckiemu Uniwersytetu Szczecińskiego, że wpadli na taki pomysł, bo to dobrze, żeby młodzież zapraszała najważniejsze osoby w państwie i dyskutowała o tym, co będzie w przyszłości, więc dzisiaj o 17:00 spotkanie otwarte, wszystkich państwa zapraszamy w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej, w tej wielkiej auli, więc liczymy na dużą frekwencję. No i jutro kongres Baltic Economic Forum. Pan marszałek też wie doskonale, co to znaczy rozwój gospodarczy, pomoc przedsiębiorcom, umożliwianie im normalnego działania, funkcjonowania, i dlatego wyraził zgodę na to, żeby jutro ten kongres otwierać. Będzie to też okazja do tego, żeby porozmawiać właśnie o tych sprawach gospodarczych.
27: Jest jakaś agenda tego spotkania, czy to jest tak, że marszałek Sejmu, czy to dzisiaj, czy to jutro, raczej będzie bez żadnego motywu przewodniego, bez żadnej myśli przewodniej, bez żadnego bonmotu przewodniego?
28: A to zobaczymy.
27: To wyjdzie spontanicznie,
28: To wyjdzie spontanicznie. Każde takie spotkanie jest spontaniczne. Zresztą pan marszałek w tej chwili bardzo aktywnie funkcjonuje, bardzo aktywnie działa, bo wczoraj nawet w nocy żeśmy dwa zdania zamienili, bo wracał z Tychów, czy z Tych. Więc spotkanie też było takie otwarte, był bardzo zadowolony, wielka ilość osób, trochę się to wszystko przedłużyło, no ale my tutaj w Szczecinie doskonale wiemy, gdzie jest Śląsk, gdzie są Tychy i wiemy, jakie to są odległości, więc dzisiaj będzie w Szczecinie i to nas bardzo cieszy.
27: Może ten gaz wynika z tego, że dostajecie łupnia w sondażach ostatnio. Widziałem 3%, widziałem 4%. Sondaż krakowski, czyli wybory prezydenta Krakowa, też raczej nie dał wam dodatkowej energii, więc może to przyspieszenie wynika w dużej mierze z tego, że na rok przed wyborami łapiecie zadyszkę.
28: Nie, myślę, że nie. Myślę, że w tej chwili zbliża się, bo przecież jutro jest trzecia rocznica wyborów, 15 października, i to jest taki moment, kiedy warto o rzeczach takich, co ten rząd zrobił, co ta koalicja zrobiła, uczciwie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zadyszki, ja jakoś, nie wiem, nie przywiązuję wagi do tych sondaży CBOS-u, bo od 2 czy 3 lat myśmy tam chyba nigdy nie mieli powyżej 5%, więc coś tam się nie zgadza z tym. Być może metodologia tych sondaży jest jakaś inna.
27: No tak, ale w tych innych sondażach też tam ostatnio powyżej 7% to się wam zdarza rzadko. Tam 7,6, 7,3 no sprawdzałem dzisiaj, ale więc można powiedzieć, że no tam jakiegoś ognia to nie ma w tych sondażach dla Lewicy.
28: Jasne, natomiast no ogólnie jest sytuacja bardzo skomplikowana. Widzimy, co się dzieje. To zresztą mówię, że chodzi o wybory w Krakowie, do tego też bym zbytnie wagi nie przykładał, z tego względu, że trudno to przenosić na ogólnopolską politykę.
27: No oj, panie pośle, ja rozumiem tą kokieterię, ale dobrze wiemy, że zapuściliście potężny atak na partię Razem na X-ie i w mediach właśnie chyba po tych wyborach w Krakowie, bo dotychczas to było takie dość aksamitne podszczypywanko, a teraz mieliście już naprawdę hardkorowe posty dotyczące, że Razem to są lenie na utrzymaniu państwa, nic nie robią, zero skuteczności, no bo prawdzie, a my Lewica to tacy w ogóle takie wyniatacze, więc
28: ja
27: nie wierzę w to, że ten Kraków was nie ugryzł.
28: Ale ja rozumiem, że co, prawda boli? No, o prawdzie trzeba mówić, no to ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast raczej bym tego z tym nie wiązał do końca, bo było posiedzenie Rady Krajowej, też o tej sytuacji politycznej na Lewicy dyskutowaliśmy, więc my po prostu czujemy, czego oczekują nasi działacze, czego oczekuje Lewica. Natomiast no, jedno jest pewne, mamy rok do wyborów. Musimy wybrać taki wariant, mówię o koalicji 15 października, taki wariant, który da nam możliwość wygrania tych wyborów, bo sobie nie wyobrażam Konfederacji, PiSu, rządzących
27: Jak pan
28: Polską.
27: Zaczyna mówić o wariancie, to mi się otwiera od razu taka przegródka w głowie, która mówi, że oho, ktoś tu się chyba na jedną listę zaczyna szykować i zaczyna rozważać warianty, nie tylko takie secesyjne, ale też warianty integracyjne.
28: Na razie to media pan redaktor też to sygnalizuje w tej chwili, ale też...
27: Bo już widzę, że PSL kruszeje, jak taka, że tak powiem, zwierzyna prowadzona powoli sondażami no, ale do, też nie wiemy, do problemowej ale też sytuacji.
28: Nie wiemy, ale też nie wiemy, co będzie na wiosnę przyszłego roku, jak te sondaże będą wyglądały, czy jakaś
27: no,
28: nowa partia...
27: No do 20% wam nie skoczy, więc pewnie będziecie musieli podejmować decyzję.
28: Mam nadzieję, że skoczy, zobaczymy. No, taki jest potencjał lewicy w Polsce. Natomiast tak już na poważnie na teraz, to dużo ważniejszą rzeczą są wybory senackie w Zielonej Górze. Przypomnę, że tam w tej chwili jest rejestracja kandydatów. Przypomnę również, że został zarejestrowany pakt senacki prawicy. Zobaczymy, kto tam będzie ostatecznie kandydatem i to są rzeczywiście wybory, które pokażą, jaki jest faktycznie nastrój. Więc no,
27: sondaże pokazują, że na razie wygrywa dotychczasowy prezydent Zielonej Góry z waszą kandydatką, więc można powiedzieć, że raczej tam nie jest za wesoło, a Zielona Góra nigdy jakoś przesadnie prawicowa nie była.
28: No tak, więc dlatego to będzie istotne z punktu widzenia ewentualnie oceny sytuacji w koalicji, no ale zobaczymy.
27: Panie pośle, jutro to trzylecie od momentu wyborów parlamentarnych. Wy jako lewica już macie nawet taki trochę żartobliwy na idźcie hashtag, że po prostu mówić o swoim festiwalu sprawczości, ale naprawdę ma pan takie wrażenie, że wy przez te 3 lata pokazaliście po prostu ferię sprawczości, że jakaś rewolucja tutaj nastąpiła wielka, jakbyśmy zeszli tutaj na plac Rodła, to ludzie mówili tak, ale te 3 lata nam zmieniły życie, niech żyje lewica, bo ja mam wrażenie, że nie.
28: I podzielam to wrażenie. Ja zresztą często o tym mówię naszym koleżankom i kolegom. Życie nie odbywa się w mediach społecznościowych tylko. Trzeba słuchać ludzi, którzy codziennie chodzą do pracy, chodzą do szkoły, oddają dzieci do szkoły, idą, kupują w sklepach i oni najlepiej wiedzą, oceniają każdą władzę.
27: Czy tutaj jakaś samokrytyka polityczna nastąpi zaraz?
28: Nie, to nie chodzi o samokrytykę. Myślę, że popełniliśmy też parę błędów. Niewątpliwie kluczowym błędem było to, że nie przekazywaliśmy tych informacji.
27: Ja wiedziałem, że pan to powie, bo każdy z nas to mówi.
28: Ale informacji o tym, dlaczego czegoś nie możemy zrobić. Nie mówię o tym, co zrobiliśmy.
27: Już myślałem, że pan mówi, że macie tyle sukcesów, tylko komunikacja jest słaba.
28: Nie, bo ludzie mają do nas pretensje o to tak. No mieliście tam ich porozliczać, nie rozliczyliście. Mieliście tam podnieść kwotę wolną od podatku, nie podnieśliście. I szereg tego typu rzeczy jest w przestrzeni publicznej i my nie potrafiliśmy przez 3 lata powiedzieć, dobrze, oni tak zawłaszczyli ten wymiar sprawiedliwości, że sądziliśmy, że możemy szybciej to wszystko przeprowadzić, ale niestety nie możemy tego zrobić. Wojna trwa, w związku z czym kwestie podatkowe i tak dalej też nie możemy zrobić, bo trzeba wydawać środki na polską armię, no bo jednak prawie 5% PKB nigdy tak nie było w Polsce. Ja przypomnę tylko, 5% PKB to 200 miliardów złotych. Dzisiaj przekazanie 10 miliardów na naukę, na edukację, która jest mi bliska, rozwiązuje wszystkie nasze problemy i podwyżki i różne inne rzeczy. 10 miliardów z 200, no tylko...
27: No, no tak.
28: To
27: ale, panie pośle, już nie będę się nad panem znęcać tematami ideologicznymi, ale wasza ministra rodziny, pracy i polityki społecznej właśnie firmuje swoją twarzą najniższą od 20 lat podwyżkę płacy minimalnej. No jeżeli nie lewicowy rząd powinien podnosić płacę minimalną, to już nie wiem, kto powinien podnosić.
28: No dobrze,
27: więc,
28: no i to jest właśnie
27: zastanawiam się,
28: bardzo dobrze,
27: mówiąc
28: że pan
27: o tym
28: redaktor...
27: festiwalu sprawczości, no to nie macie jednak tam trochę
28: i super, że pan,
27: słabych
28: i super, że pan redaktor o tym mówi, no bo to jest właśnie znowu pokazanie braku tej komunikacji, no bo jedni mogą powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna, drudzy do połowy pusta, natomiast jedno jest pewne, z czego wynika podwyżka płacy minimalnej, ta najniższa? No wynika z bardzo niskiej inflacji. No to jest prosta rzecz, tak? W związku z czym, jeżeli inflacja jest planowana na 2,7%, a podwyżka jest 3% tej płacy minimalnej, no to idziemy po prostu zgodnie
27: no,
28: z tym, co jest inflacyjne.
27: Nic wam nie broni podwyższać płacę minimalną więcej niż wartość
28: inflacyjna. No dobrze, tylko że jeszcze mamy jedną rzecz, a mianowicie jeszcze mamy gospodarkę, jeszcze mamy przedsiębiorców, to jest... jakby absolutnie...
27: No jak lewica bardzo, zaczyna się martwić o przedsiębiorców bardzo, no, tak ale... bardzo, to ja się zaczynam zastanawiać, czy ta jedna lista to nie jest bliżej niż dalej.
28: Nie, nie, nie, no ale bez przedsiębiorców my tego po prostu nie zrobimy. My dbamy o ludzi pracy i to widać wyraźnie, kwestie chociażby umów zleceń i przekształcenie tego w umowy o pracę, kwestie dotyczące godzin, kwestie dotyczące umów zleceń, które zaliczane są do stażu pracy. To są wszystko rzeczy, które robimy dla ludzi.
27: Dwie minuty, trzy bardzo szybkie rzeczy. Michał Kołodziejczak, aut z polityki. Zgadza się pan czy nie?
28: Jeżeli to wszystko się potwierdzi, to absolutnie tak.
27: Druga sprawa. Pozwolę panu złożyć życzenia nauczycielom dzisiaj Święta Edukacji Narodowej.
28: Tak, chciałem od tego zacząć.
27: Nauczyciele, myśli pan, że kochają nową lewicę, czy nauczyciele mówią, że ich rozczarowaliście?
28: Myślę, że zdania są podzielone, natomiast wszystkiego, co najlepsze dla nauczycieli, bo też przecież rozmawiam z tym środowiskiem, wszystkiego, co najlepsze, naprawdę też uspokajam wszystkich w szkołach. Jest bezpiecznie, będzie bezpiecznie, nie poddawajmy się takim tym różnym fake newsom,
27: to, cytując mojego kolegę Andrzeja z redakcji, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Pan idzie w tym takim tonie już naprawdę. Tutaj rekonstrukcja lat 90. prawie na antenie nastąpiła.
28: Myślę, że nie do końca, natomiast jedno jest pewne, w każdym środowisku, również jeżeli chodzi o środowisko nauczycieli, te zdania mogą być różne. Natomiast jedno jest pewne, nauczyciele doceniają to, co zrobiliśmy w 2024 roku. 30% podwyżek, to najlepiej
27: pokazuje. Potem już
28: pokazuje.
27: Nic więcej, ha, figa, potem, macie już nic
28: potem
27: więcej.
28: Pokazuje, to pokazuje, jakie jest nasze podejście do tego środowiska i nie ma, że potem nie ma pan redaktor racji, że nic więcej, bo później co roku raz było 5%, teraz jest 3%, więc normalna rzecz.
27: To jeszcze jedna gratulacja panu na koniec pozwolę złożyć na antenie. Strasznie zdolnych działaczy macie tutaj w Szczecinie.
28: O!
27: 4 MBA obronione w niedzielę na piątkę na SWPS-ie przez działaczy Nowej Lewicy. Takich młodych, około 40.
28: No wiem, i o to chodzi.
27: Gdybym nie był, że tak powiem, pragmatyczny, powiedziałbym, że to jakoś niemożliwe, że 4 MBA obronione na piątkę na SWPS-ie przez działaczy szczecińskiej Nowej Lewicy.
28: Gratuluję, to świadczy o tym, że chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Robili to za własne pieniądze, jakby takie
27: partia
28: pytanie
27: Razem
28: padło,
27: mówi, że trzeba już śledzić, czy tam zaraz jakiegoś skoku na Rady Nadzorcze nie będzie.
28: Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę funkcje, jakie pełnią, nie będą mieli na to czasu.
27: Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy, był z nami, zapowiadając dzisiaj wizytę marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Dziękuję, panie pośle.
28: Dziękuję, miłego dnia i do zobaczenia o 17 w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Super FM. Pogoda.
15: Zrobiłem taką szybką sondę w Super FM, czy doskwiera komuś jesienna chandra. No i nikt znużenia w redakcji nie posiada. Michał Kaczmarek kiwał głową, że nie. Andrzej Kutys mówił, że jest nawet spoko. Ale to dobrze, to tym bardziej, że dzisiaj bardzo przyjemna aura na zewnątrz. Owszem, sporo chmur, ale bez opadów. Pojawią się także miejscowe przejaśnienia. Maksymalnie do 16, odczuwalna 11, bo wiatr będzie się wzmagał. Ciśnienie idzie w górę.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
15: Ale jak 16 plus wiatr równa się 11, to jest dobrze, to jak na jesień można zaakceptować. Całkiem przyjemnie. Tak jak w Super FM, taka sama sprzyjająca atmosfera. Super muzyki macie w brud. Wiadomości lokalne niebawem, a za chwilę najświeższa pomoc drogowa. Wszystko dla was. Tomek Janicki. Cześć, dzień dobry. 17 minut po godzinie 8.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Korkuje się ulica Leszynowa w stronę hangarowej. Na wysokości parkingu Park and Ride hangarowa doszło do kolizji. Tam musicie uważać, a przede wszystkim zwolnić. Powoli jedzie się ulicą Gdańską w stronę Pawobrzeża. To efekt zwężenia na wysokości przystanku tramwajowego Parnica. Remontowany jest tam fragment torowiska. Tłoczono na energetyków. Zatrzymacie się już przed rondem portowców. To samo czeka was na Nabrzeżu Wieleckim czy na Wyszyńskiego w kierunku Mostu Długiego, ale także do Bramy Portowej. Tam trzeba zwolnić, można omijać skręcając w Sołtysią, a potem lecicie Grodzką do Tkackiej. Długi korek czeka was na Zagadłowicza, z Pilchowa do Ronda Knappa. Tutaj musicie swoje odstać i odczekać. Alternatywy nie ma, ale potem jedzie się już całkiem dobrze, a na pewno do Ronda Olszewskiego.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Sarsa śpiewa o pamięci. My dzisiaj pamiętamy o Dniu Nauczyciela, ale także o najświeższych wiadomościach w Super FM. Te będzie miał dla was Andrzej Kutys. No i co, Andrzeju, powiedz, w tych wiadomościach będzie? O czym to tam pogadamy?
1: No łatwo nie będzie. Dużo polityki, bo przed chwilą rozmowa Radia Super FM z posłem mojej lewicy. Byliśmy także na konferencji prasowej szczecińskiej OPSL. Jak twierdzą, ratowali winnice w całym kraju. Te takie... No i też o wilkach morskich, czyli o koszykarzach Kinga, którzy niestety wczoraj... Ach, niewiele zabrakło, ale przegrali.
0: Ale przegrali. Szczegóły za moment. Szczegóły za chwilę. Dzień Nauczyciela świętujesz dzisiaj też?
1: Ja już nie pamiętam, kiedy to było, mój drogi.
0: Ale codziennie nam przekazujesz ważne informacje, także uznajmy, że Dzień Nauczyciela możemy także świętować.
1: No, dla uczniów, którzy nie mają lekcji, jest to bardzo ważna informacja. Oczywiście nauczycielom życzymy tylko dużo cierpliwości.
0: Dokładnie tak.
2: Reklama.
3: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Niech twoje słowa zbudzą.
6: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
7: Zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
16: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
18: Ile masz lat?
19: Ej, o wiek się nie pyta. Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
18: Teraz mnie zaciekawiłaś.
19: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
18: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
20: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
21: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Minęła 8.30, w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
1: Jest ogromnie wdzięczny samorządowi studenckiemu Uniwersytetu Szczecińskiego, że ten wpadł na pomysł zaproszenia Włodzimierza Czarzastego. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8.00 poseł Nowej Lewicy ze Szczecina Dariusz Wieczorek. Jak podkreślał, młodzież powinna się spotykać z ważnymi osobami w państwie. Wieczorka pytaliśmy także o notowania Nowej Lewicy, oscylujące wokół 3%, gdy ich kandydatka w Krakowie przegrała z konkurencyjnym Razem. Poseł ze Szczecina przekonywał, że nie przywiązuje wagi do tych sondaży, a mają potencjał nawet na 20% poparcie. Jutro, 15 października, mijają 3 lata od wyborów. Podsumowanie w ocenie Wieczorka w wiadomościach o 9.30.
22: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: A w wiadomościach także o konferencji prasowej szczecińskiego PSL. Jak twierdzą, uratowali winnice ich właścicieli w całym kraju. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiadali, jak wprowadzili poprawki w ustawie alkoholowej. Dokładne zmiany opisywał poseł ze Szczecina Jarosław Rzepa.
23: Pierwsza to umożliwienie sprzedaży polskich win poprzez internet. Do tej pory to było niemożliwe. Druga poprawka, nadal jest możliwość promocji wydarzeń kulturalnych, enoturystycznych związanych z promocją wina, jak również możliwość jego zakupu. Także to nadal będziemy mogli pojechać na festiwal do Zielonej Góry czy do naszego, na Zamek Książąt Pomorskich i nikt z tego tytułu nikomu żadnych kar nie wniesie.
1: Teraz ustawa trafi do Senatu.
22: Więcej na stronie super.fm.
1: W wyrównanym spotkaniu koszykarze King Wilków Morskich Szczecin na wyjeździe przegrali 93-96 z austriacką drużyną BC Wiena w ramach drugiej kolejki pucharu FIBA Europe Cup. Do przerwy stolicy Austrii to Szczecinianie prowadzili 47-48. Następnie jednak dwie karty wygrali gospodarze, co pozwoliło im odnieść zwycięstwo. Najwięcej punktów w barwach Wilków, po 16 zdobyło w tym spotkaniu aż trzech zawodników: Noah Reynolds, Onen Senal i Tomasz Gielo. Dla podopiecznych trenera Majcherka to była pierwsza porażka w europejskich rozgrywkach w tym sezonie, a teraz przed nimi ligowe starcie w Sopocie, potem wyjazdowe spotkanie z cypryjską drużyną Keravnos. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM Sport.
24: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dla polskich kibiców to był tenisowy poranek. Na kortach w chińskim Wuhan rywalizowały trzy nasze tenisistki. W polskim meczu Iga Świątek lepsza od Magdaleny Fręch. Łodzianka co prawda ugrała tylko trzy gemy, ale mecz momentami był z gatunku tych zaciętych. Panie spędziły na korcie 103 minuty. Skończyło się na 6-2, 6-1 dla Świątek. Losy meczu z Czeszką Marią Bołskową potrafiła odwrócić Maja Chwalińska. Polka wygrała 1-6, 6-1 i znów 6-1. O ćwierćfinał WHN Open nasza reprezentantka powalczy albo z Iwą Jowicz, albo z Dianą Jastremską. Z kolei Świątek czeka na wynik rywalizacji Ashlyn Kruger z Lanlaną Tara Rudy. Do kilku sensacyjnych rozstrzygnięć doszło w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Inter Mediolan przegrał siebie z Kluby Bryż 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. W najbardziej polskim meczu w Champions League Sabach Baku, w którym całe spotkanie rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał 2-0 Slavię Praga. Grający w czeskim zespole Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak weszli z ławki. Na boisku także nie od pierwszych minut polscy kibice mogli oglądać Michała Skurasia. Jego Lens jednak przegrał ze Sportingiem 0-2. Wisła u siebie, Industria na wyjeździe. Polskie zespoły zaczynają rundę rewanżową fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock tak jak tydzień temu zmierzy się z Wardarem Skopie. Ten mecz o 20:45. Dwie godziny wcześniej przed jeszcze trudniejszym zadaniem staną w Magdeburgu szczypiorniści Industrii. Mistrzowie Niemiec wygrali w ubiegłym tygodniu w kieleckiej hali 35-30, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
3: W takim meczu nie ma miejsca na ani nieskuteczność, ani popełnianie błędów. To jest zespół, który wykorzysta każdy najmniejszy błąd nasz i musimy się tych błędów wystrzegać.
24: Drużyna mistrza Niemiec na własnym boisku jest nie do zatrzymania. Ostatnim zespołem, który wywiózł stamtąd punkty, była Barcelona ponad pół roku temu.
4: Super FM. Pogoda.
0: Promienie słońca pojawiły się za oknami, czyli udało się wyjść za pochmurnej kurtyny. Po 12 mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale będzie ciepło. Do 16 odczuwalna 11. Ciśnienie idzie w górę. Biometr nie przeszkadza.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: A jak 11 to za mało, to zawsze

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut, tyle dzieli nas od godziny 9, a na drogach zrobiło się w niektórych miejscach spokojniej. Na przykład na Zagadłowicza. Tam korek ciągnął się od Pilchowa, a teraz przejdziecie, proszę. Bez większego problemu. Pomimo kolizji w okolicy parku Park and Ride Hangarowa droga jest przejezdna i nie będziecie musieli postać tutaj zbyt długo, aby jechać dalej w kierunku Mostu Pionierów miasta Szczecina. Spokojnie także na węźle Kijewo, a w Dąbiu bez problemu przejedziecie Goleniowską, Emil Gierczak czy Racławicką. Bez zmian za to na Bogumińskiej. Tam nadal spory ruch, ale z każdą minutą będzie jechało się coraz lepiej. Potem Obotrycka, Wilcza, Strzanieckiej przejezdne. Pamiętajcie, że na Reduty Ordona trwa wymiana włazów kanalizacyjnych. Zmianie uległa trasa autobusów linii 75 i 521. O tym pamiętajcie, wybierając się w drogę komunikacją miejską, a kolejna pomoc drogowa już po godzinie 15.

0: Wakacyjna Sylwia Grzeszczak, co ma bikini w kolorach mango? No pytanie, czy dojrzałe to bikini, czy takie bardziej już zgniłe? Znaczy to mango w zasadzie, nie bikini. Jednak to już mamy jesień, ale to zostawmy. 12 minut do godziny 9, a już 16 października, to w najbliższy piątek, Radio Super FM będzie obchodziło swoje 6 urodziny. Kiedy to zleciało, to ja nie wiem, ale wiem, że właśnie w piątek będziemy świętować, jak przystało na ulubione radio w Szczecinie. Dużo prezentów specjalnie dla Was, dużo emocji, gości, no i jak zawsze na urodzinach będzie też tort. Ale radio to Wy, słuchacze, dlatego już teraz śmiało możecie składać życzenia, jakie chcielibyście nam przekazać, a my w piątek wyemitujemy je w Super FM. Proszę bardzo. Jak możecie te życzenia złożyć? Ano, wystarczy zadzwonić na nasz
1: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: Tak jest, telefon czeka. Ja także. Zapraszam.

0: Supergirl i Anna Naklap i Ale Farben. Dzień dobry, to Super FM, a teraz Supergirl pojawiła się w studiu Radia Super FM, bo to nikt inny jak Zosia Lichota, która będzie z wami od godziny 9. Cześć Zosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, Tomek, że tak mnie przedstawiłeś.
0: Proszę, no, zawsze się polecam. Powiedz, co nas czeka w przedpołudniu Super FM z widokiem na Szczecin dzisiaj?
1: Oczywiście, tak jak zawsze, czeka nas między innymi przegląd lokalnych wiadomości, lokalnych informacji, także tych szczecińskich tematów nie zabraknie, ale nie zabraknie też kilku słów o dzisiejszym Dniu Nauczyciela, czyli między innymi o tym, jak w innych państwach na całym świecie świętuje się ten dzień, a mogą się niektórzy zaskoczyć.
0: Czyli widoki będą nie tylko na Szczecin, ale także na Europę i na świat. No i oczywiście po 10:00 tu i teraz to dzieje się w naszym mieście, czyli serwis informacyjny naszych reporterów.
1: Tak.
0: To wszystko specjalnie dla was. 4 minuty zostało do godziny 9:00. Ja wam dziękuję za dzisiaj, Tomek Janicki. Kłaniam się nisko i słyszymy się jutro od godziny 5:30 w porannym programie. Dzień dobry, tu Super FM.
2: Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D
14: od Oleofarm.
2: I po reklamie.
12: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy.
2: Super FM. Wiadomości.
15: Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
16: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb po około 18:30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb, wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
15: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek Kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
17: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
15: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
15: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
2: Super FM. Pogoda.
1: Szczęśliwe 13, właśnie tyle pokazują termometry w centrum Szczecina na placu Rodła. Nieco chłodniej może być nad Odrą czy Głębokim, tam około 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 16, a i chmury, z których może popadać, pojawią się nad Szczecinem, więc nie zapominajcie o parasolach. Ciśnienie wysokie, ale za to biometr jak najbardziej korzystny.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Z widokiem na Szczecin i właśnie w taką prawdziwie jesienną pogodę dotrwaliśmy do połowy tygodnia, bo przecież środa to podobno taki mały piątek. Na zegarach 4 minuty po godzinie 9, więc to chyba świetna okazja, żeby zrobić sobie małą przerwę od tych wszystkich maili i tabelek i skoczyć po kolejną kawę. A jak już sobie te kawy zrobicie, to koniecznie wróćcie, bo nie zabraknie informacji o tym, co dzieje się w Szczecinie i gdzie warto spędzić nadchodzące jesienne wieczory. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin, przy mikrofonie Zosia Lichota i będę z Wami aż do godziny 14.
19: Super FM z widokiem na Szczecin.

Zegarki wskazują 18 minut po 9 i to prawdopodobnie moment, w którym wszystkie pokoje nauczycielskie w Polsce właśnie teraz przechodzą przez szturm młodzieży z kwiatami w rękach, ale to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo co kraj to oczywiście obyczaj i Dzień Nauczyciela świętuje się na swój sposób. Na przykład u naszych sąsiadów na Litwie nauczyciele mają dzień wolny, a ich obowiązki przejmują uczniowie starszych klas. Za to w Tajlandii, a tam to dopiero jest impreza. Uczniowie biorą udział w uroczystym rytuale, podczas którego składają hołd, kwiaty, kadzidła i świece. Ciekawi mnie tylko, tak patrząc na tą Tajlandię, jak na te tajskie kadzidełka zareagowałyby czujniki dymu na naszych szkolnych korytarzach, ale jedno jest na pewno pewne. Niezależnie od szerokości geograficznej, naszym pedagogom należy się dziś solidna porcja wdzięczności, no i oczywiście świętego spokoju. Tego Wam życzymy.

0: wszystko jedno od wideo w Super FM, a już za moment 9.30. To czas oczywiście, by dowiedzieć się, co dzieje się w Szczecinie i regionie, czyli najnowszy serwis lokalnych wiadomości. Te już za chwilę przedstawi dla Was Andrzej Kutys, a w nich między innymi o echach dzisiejszej rozmowy Michała Kaczmarka z posłem Dariuszem Wieczorkiem.
1: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu Waszego święta życzę Wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie, oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
8: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
7: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
8: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: W studiu jest już Andrzej Kutys, a to znaczy, że przed nami lokalne wiadomości w Super FM.
10: A zaczniemy od większej opłaty za wywóz śmieci i podatku od nieruchomości. To decyzja radnych KO i prezydenta przy sprzeciwie PiS. Jak podkreślali rządzący, podwyżki są minimalne. Tak tłumaczyła skarbnik miasta Dorota Podłożylińska. Zdaniem przeciwników to świadoma polityka regularnego obciążania Szczecinian. Tak mówił z kolei Krzysztof Romianowski z PiS.
11: Czyli no niestety nakładamy kolejne, co prawda zaraz Państwu powiecie, że małe, ale jednak niby małe kwoty rok do roku powodują już jednak znaczną podwyżkę od początku kadencji.
12: Patrząc na skalę wzrostów cen dóbr konsumpcyjnych, to jest poziom akceptowalny 2,7%. Jeżeli chodzi o kwotę, to ona wygeneruje nam ten wzrost w skali rocznej 8 milionów złotych.
10: Tłumaczyła skarbnik Szczecina. Zmiany stawek wejdą w życie 1 stycznia.
13: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Poseł Nowej Lewicy o 3 latach rządów. Nie potrafimy wytłumaczyć naszym wyborcom, że spełnianie obietnic jest utrudnione, bo PiS tak zawłaszczył sądy, że teraz ciężko go rozliczyć. Kwoty wolnej od podatku podwyższonej nie ma, bo jest wojna. Podawał przykłady Dariusz Wieczorek w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8.
14: Nie przekazywaliśmy informacji o tym, dlaczego czegoś nie możemy zrobić. Nie mówię o tym, co zrobiliśmy.
15: A, już myślałem, że pan mówi, że macie tyle sukcesów, nie, tylko komunikacja jest
14: nie,
15: słaba.
14: Nie, nie, bo ludzie mają do nas pretensje o to tak. No mieliście tam ich porozliczać. Podnieść kwotę wolną od podatku, nie podnieśliście. I my nie potrafiliśmy przez 3 lata powiedzieć, dobrze, oni tak zawłaszczyli ten wymiar sprawiedliwości, że sądziliśmy, że możemy szybciej to wszystko przeprowadzić, ale niestety nie możemy tego zrobić. Wojna trwa, w związku z czym kwestie podatkowe i tak dalej też nie możemy zrobić.
10: Czyli jak przekonywał Wieczorek, obecnie państwo wydaje dużo więcej na politykę obronną.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Zmieniamy temat. W zeszłym roku wymieniono nawierzchnię, teraz czas na remont budynków i zaplecza sanitarnego, czyli Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny za ponad 33 miliony złotych modernizuje Akademicki Ośrodek Jeździecki przy Junackiej, mówi rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
16: To będzie miejsce, z którego przez cały rok będą korzystać nie tylko studenci i studentki ZUT, ale również mieszkańcy Szczecina i
10: Szczecińska uczelnia część kosztów pokryje z ministerialnej dotacji, która w tym wypadku wyniesie niecałe 17 milionów złotych.
9: Super FM Sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Fręch też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz, batalię z Czeszką Marii Bouskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bouskowej w kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
18: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie. Potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2. Potem nasze strzeliły na 3-2. No i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych. Ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
17: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w 2 meczu aż 12-0. Hokejści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z 1 punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali, w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna Pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
9: Super FM. Pogoda.
0: Chmury, mimo że pojedyncze, to zaczynają pojawiać się nad naszymi głowami, więc nie zapominajcie o parasolach, wyznając zasadę, że przezorny zawsze jest ubezpieczony. Maksymalnie do 16, aktualnie 13 w centrum, a na Nabrzeżu Bieleckim bliżej 8 ze względu na coraz mocniejszy wiatr, który będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Ciśnienie wysokie, ale przynajmniej biometr nas nie zaskoczy.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.

Ależ oni grają, Sean Paul i Dua Lipa w Super FM za niecałe 12 minut 10, a szczecinianie muszą przygotować się na kolejne podwyżki. No od 1 stycznia mają wzrosnąć opłaty za odbiór odpadów, podatek od nieruchomości oraz koszty odholowania i przechowywania samochodów. Prezydent Krzystek uzasadnia te zmiany oczywiście koniecznością pokrycia rosnących kosztów i prognozuje, że wpływy z opłat w 2027 mają wynieść około 174,5 miliona złotych. Czyli jeśli planowaliście postanowienia noworoczne, no to bardzo proszę, pierwsze zrobił za Was Urząd Miasta. Od stycznia wszyscy zaczynamy żyć bardziej oszczędnie.

0: Tak, tu sobie gramy w Super FM. Zalia i jej Tylko kochaj mnie, a czas płynie, no i dopływa do godziny 10, a to oczywiście czas, by dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce i na świecie, czyli najnowszy serwis wiadomości. Te przedstawi dla Was Ewelina Walczak, która opowie w nich między innymi o przygotowaniach rządu na wypadek wojny.
1: Reklama. Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU, finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
11: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
14: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału, ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. Stumilowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat.
1: Super FM. Wiadomości.
14: Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
15: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
14: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N. podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
16: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
14: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
17: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
14: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach stumilowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze stumilowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
4: Super FM. Pogoda.
0: Słońce wciąż wygrywa z chmurami, więc nie zapomnijcie, ale mimo wszystko nie zapomnijcie o parasolach, które mogą się jednak dziś przydać. Na termometrach przy Mickiewicza 14, choć przez powiewy wiatru możecie odczuwać o 1 albo i nawet 2 stopnie mniej. Ciśnienie wysokie i zawzięte, bo pozostanie takie aż do końca tygodnia.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No i nie zważając na pogodę, to zegary wskazują już 9:50. No a nim się obejrzycie, to wybije 15 i będziecie mogli opuścić mury swojej pracy. Ale zanim to w Super FM postaram się, żebyście w nadchodzące popołudnie weszli z super humorem. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Przy mikrofonie Zosia Lichota i będę z wami aż do 14. A już za kilka minut tu i teraz w Super FM, a w nim Andrzej Kutys i Piotr Jarząbek powiedzą o wczorajszej porażce Wilków Morskich.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Wyjazdowego starcia w stolicy Austrii wilki morskie, koszykarze King Wilków Morskich Szczecin raczej nie mogą zaliczyć do udanych. Podsumowujemy to, co działo się wczoraj na parkiecie w Wiedniu.
2: Andrzej Kutys
1: i Piotr Jarząbek.
2: Druga porażka z rzędu i w obu tych przypadkach, o jakich mówiliśmy naszym słuchaczom, myślę, że tych porażek można było jednak uniknąć.
1: No w meczu ze Śląskiem weekendowym, no to tutaj wiadomo, zawiodła czwarta kwarta, do trzeciej części gry obie drużyny szły tak naprawdę punkt za punkt, wyglądało to na wyrównane starcie, no i w czwartej kwarcie coś przestało działać, był też ten rekord nietrafionych rzutów wolnych w XXI wieku, to wydaje mi się, że to był najgorszy procent pośród drużyn, które miały chyba minimum 25 prób, coś takiego, to było 30 parę
2: tak,
1: procent.
2: Tak, tak. No i można powiedzieć, że ten scenariusz chyba powtórzył się wczoraj wieczorem w Wiedniu, bo pierwszą kwartę King delikatnie, jednak wygrał. No i w końcówce zabrakło 3 punktów. Był nawet, zdaje się, rzut na to, żeby doprowadzić do dogrywki, ale to się nie udało, więc mamy pierwszą porażkę w lidze, mamy pierwszą porażkę w europejskich pucharach. Czy należy bić na alarm? Oczywiście nie, bo to przecież dopiero początek sezonu.
1: To prawda, można tutaj na pewno na plus przyjąć to, że Wilki poprawiły się w tych rzutach wolnych, w tym meczu 82% skuteczności, także to na pewno na plus.
2: W wieczornym pucharowym,
1: tak,
2: z
1: dokładnie.
2: BC Wiena. Mhm.
1: Tak, tak, tak. A z kolei raczej na minus postawiłbym tutaj występ Andreja Sechnala, czeskiego rozgrywającego, mimo tego, że 16 punktów, no to w ogólnym rozrachunku nie zaprezentował się najlepiej, kilku rzutów nie trafił, też 5 strat dokładnie, także tutaj jeszcze jest pole do poprawy.
2: Ale zastanowiłbym się jeszcze nad jedną rzeczą, bo przynajmniej takie tłumaczenia słyszeliśmy po meczu ze Śląskiem, bodajże Przemysław Żołnierewicz, jeden z liderów szczecińskiej drużyny, także reprezentant Polski, że trochę im sił zabrakło, że energii trochę zabrakło, a tutaj mamy te dodatkowe wyjazdy na europejskie puchary, europejskie puchary, ale to nie jest ta najwyższa półka. Z drugiej strony oczywiście można podkreślić, że drużyna trenuje grając mecze, co też jest myślę dobre, więc to można znowu dzielić włos przynajmniej na 4.
1: Wilki na ten wyjazd w ogóle pojechały już w niedzielę, dzień po tym meczu ze Śląskiem, także na pewno był czas na aklimatyzację, na zapoznanie się z halą, no ale też pytanie, czy po prostu w tak wąskim na razie składzie, no bo na przykład nie ma Kuby Ocieszyńskiego, który no wiadomo, to nie jest pierwszoplanowa postać, ale jednak mimo wszystko zawsze te minuty dawał. Do tego mamy na razie w składzie 5 obcokrajowców. Jeżeli King zapłaciłby lidze 100 tysięcy, no to mógłby ich mieć 6 w składzie. Pytanie, czy to zrobi? Na razie tego nie zrobił. No pytanie po prostu, czy taki skład pozwoli na rywalizację zarówno w PLK, jak i w FIBA Europe Cup.
2: I z tymi pytaniami zostawiamy Was w Tu i Teraz w Radio Super FM. Dziękujemy bardzo. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys.
0: Tu i Teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Na zegarze w studiu Super FM już 26 minut po 10, a to jednoznaczny znak, że nadszedł czas, aby dowiedzieć się, gdzie warto spędzić dzisiejsze popołudnie w Towarzystwie Kultury. I właśnie te wiadomości o tym, co dzieje się w naszym mieście, już za chwilę przedstawi Wam Barbara Gądek. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
3: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
4: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
5: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
6: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek. W Szczecinie nie brakuje propozycji dla miłośników muzyki, teatru i sztuki. Zaglądamy teraz m.in. do Kina Zamek Teatru Współczesnego i do Domu Kultury 13 Mus. Będą też zapowiedzi koncertów, które warto wpisać do kalendarza. Zaczniemy od kina. W Kinie Zamek trwa spotkanie ze sztuką na dużym ekranie. Jutro będzie można zobaczyć film Egon Schiele Poza tabu. To portret jednego z najbardziej prowokujących artystów początku XX wieku. Schiele zmarł w wieku zaledwie 28 lat, ale pozostawił po sobie obrazy, które do dziś budzą emocje. Film prowadzi przez miejsca ważne dla malarza i przygląda się jego relacjom, fascynacjom i niepokojom. A teraz teatr. W Teatrze Współczesnym w tym tygodniu Very Ibsen, czarna komedia z elementami skandynawskiego horroru. Po śmierci ojca spotykają się członkowie rodziny. Matka, córka, syn, żona, mąż. Za pozornie zwyczajnymi rozmowami kryją się rodzinne tajemnice, dawne urazy i emocje przekazywane z pokolenia na pokolenie. To propozycja dla tych, którzy lubią teatr nieoczywisty, z mrocznym humorem i psychologicznym napięciem. Muzycznie zapowiada się październikowe szczecińskie wierszogranie. W poniedziałek 26 października w Domu Kultury 13 Mus wystąpi Krzysztof Antkowiak, znany m.in. z przeboju Zakazany owoc. Artysta koncertował w kraju i za granicą, współpracował z wieloma znanymi muzykami, a jego twórczość obejmuje również projekty doceniane przez krytyków. Wierszogranie to cykl spotkań z piosenką autorską, aktorską i poezją śpiewaną. A na koniec propozycja na listopad. 15 listopada w Filharmonii odbędzie się premiera widowiska Perły Muzyki Rozrywkowej, a na scenie wystąpią Grażyna Brodzińska, Kacper Kuszewski, Jacek Wójcicki i Dariusz Kordek. Warto już teraz zaplanować kulturalne spotkania, te na wielkim ekranie, teatralnej scenie i przy muzyce, która potrafi przywołać wspomnienia.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Do godziny 11 zostało nam niecałe 19 minut, więc to świetna okazja, żeby poruszyć temat, który może rozbudzić mieszkańców Warszawy lepiej niż jakakolwiek kawa. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego unieważnił przetarg na budowę chodnika przy Krasińskiego i Duńskiej, bo uwaga, wykonawca chciał go wybudować za tanio. Tak, dobrze słyszycie? Komisja uznała cenę za tak podejrzanie niską, że dopatrzyła się podstępu. A ponieważ druga oferta w wyniku pomyłki opiewała na 659 milionów złotych, to cały przetarg trafił do kosza. Za drogo? Źle. Za tanio? Też źle. Czyli wychodzi na to, że największym grzechem inwestycyjnym jest po prostu zmieszczenie się w budżecie. No tego akurat urzędnicza logika nie jest w stanie wybaczyć.
1: Super FM. To jest nowość w Super FM.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
1: Nowość w Super FM.

0: Super muzyka w tle, Clean Bandit i Zala Larsson, ale zegar nie czeka, już za moment wybije godzinę 11. Czas więc sprawdzić, czym żyje dzisiaj Polska i świat, czyli najnowszy serwis wiadomości. Te przedstawi dla Was Ewelina Walczak, a w nich opowie między innymi o zamieszkach po zaprzysiężeniu nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.
1: Reklama. Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
5: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
6: Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
10: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
11: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
12: I po reklamie.
13: Tak gra.

0: jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12 noc bibliotek.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
3: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Tuluza, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość, twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
1: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. W piątek noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 księżnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
4: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
1: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła milion widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
2: Super FM. Pogoda.
5: Chmury zaczynają ogarniać Szczecin, więc nie zapomnijcie o parasolach, które mogą się dziś po południu przydać. 14 stopni na termometrach na Placu Szyrockiego i Rondzie Giedroycia. Wiatr nieco porywisty, a ze względu na wysokie ciśnienie mogą nam dziś dokuczać bóle głowy.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Ale niezależnie od tego, czy będzie bolała Was głowa, to zegary pokazują już 4 minuty po 11, a to znak, że do końca pracy coraz bliżej, więc żadna jesienna aura nie jest w stanie zepsuć nam humoru. Zresztą taka październikowa pogoda to poleca się do odpoczynku po południu, na przykład pod kocem, z herbatą, z ulubioną książką. No można powiedzieć i szczerze powiedziawszy ja się już trochę rozmarzyłam, ale zanim przyjemności, to do godziny 14 będę serwować Wam super muzykę i na bieżąco sprawdzać, czym żyje nasze miasto. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Dzień dobry, cześć!
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

Sombr w Super FM z widokiem na Szczecin na zegarach 11:14, a ja zaglądam do policyjnych kronik ze Szczecina, gdzie lokalny biznes odzieżowy zaliczył dość gwałtowne załamanie. Policjanci zapukali do drzwi 36-latka, który przez internet sprzedawał markowe bluzy, kurtki i spodnie. I szybko jednak wyszło na jaw, że z luksusem to miały one wspólnego głównie metki, a w mieszkaniu zabezpieczono podróbki warte ponad 150 tysięcy złotych, a przedsiębiorcy grożą teraz 2 lata odsiadki. Ale trzeba przyznać, że ten modowy biznes zapewnił mu darmową i ekspresową dostawę. Tyle, że prosto pod drzwi prokuratury.

0: I równo z ostatnim dźwiękiem Rhythm is a Dancer od Snap 11.26, a ja kontynuuję przegląd szczecińskich nowinek. O, i proszę bardzo, w miejskiej kasie znów trzeba coś dołożyć. Rosną wpływy z biletów, ale koszty paliwa są już tak wysokie, że do komunikacji miejskiej i tak trzeba będzie dopłacić kolejne 29 milionów. Na dodatek dług Szczecina nieubłaganie zbliża się do 3 miliardów złotych, ale ratusz przecież uspokaja, no bo inne miasta zadłużają się szybciej. Czyli wychodzi na to, że mamy dwa powody do optymizmu. Po pierwsze, mogło być gorzej, a po drugie, w tabeli najbardziej zadłużonych wciąż mamy jeszcze kilka miejsc do nadrobienia.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
7: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu Waszego święta życzę Wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
8: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska, partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal HR, Noratel, Teleyard, The Customization Group.
10: I po reklamie.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

I właśnie w ten sposób powoli dopływamy do 12, a Stevie Wonder, którego remix I Just Called to Say I Love You przed chwilą słyszeliśmy, w życiu robił znacznie więcej. Od dekad walcząc o prawa i dostępność

dla osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. A i my w Szczecinie też szukamy takich wyjątkowych postaci, bo tylko do czwartku, 15 października, można zgłaszać kandydatów do honorowego tytułu mecenasa osób niepełnosprawnych. Nagroda trafia do tych, którzy pomagają bezinteresownie i z własnej inicjatywy, a urzędnicy w ramach swoich służbowych obowiązków są z tego wyścigu wyłączeni. Bo czasem najlepsze, co możemy dla kogoś zrobić, to po prostu zauważyć potrzebę i zadziałać bez szukania poklasku. I dokładnie takich ludzi warto w Szczecinie głośno doceniać i szukać.

0: Purple Disco Machine w Super FM i podobno im częściej będąc w pracy spogląda się na zegarek, tym czas płynie wolniej. No i to się sprawdza, bo dopiero 11:55, ale spokojnie, z każdą minutą jesteście bliżej końca pracy, a na pewno bliżej wiadomości w Super FM, które już za chwilę przedstawi Ewelina Walczak, a w nich między innymi o najnowszych danych dotyczących inflacji.
1: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
3: A trzeba umieć?
2: Absolutnie nie.
4: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon. A z nim mnóstwo profitów. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
5: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
4: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
11: Tajemnicze szczątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
12: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
11: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
13: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
11: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
14: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takich transmisji.
11: Mówił mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy, przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
3: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
11: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
9: Super FM. Pogoda.
15: Chmury krążą nad naszymi głowami i może z nich popadać. Maksymalnie do 16, aktualnie 15 w centrum, a na Nabrzeżu Wieleckim bliżej 13, ze względu na coraz mocniejszy wiatr. Ciśnienie wysokie, ale przynajmniej biometr nas dzisiaj nie zaskoczy.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: A południe oficjalnie można uznać za rozpoczęte, bo zegary nie kłamią i pokazują 3 minuty po 12. I to jest świetny moment na kawę, która jest teraz wskazana niezależnie od towarzyszącego nam ciśnienia. A co może być lepszego niż deser do takiej kawy? No oczywiście, że super muzyka, choć ta będzie Wam towarzyszyć dziś przez cały dzień w Super FM. A jeśli dołożymy do tego lokalne informacje o tym, czym żyje nasze miasto, to wyjdzie nam przepis na program Super FM z widokiem na Szczecin. Przy mikrofonie Zosia Lichota i będę z Wami do godziny 14. Dzień dobry, cześć!
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?

Alexis Jordan i Happiness, 12.14 w Super FM, a ja tak zerkam za okno z widokiem na Szczecin i muszę przyznać, że jesień w mieście ma swój klimat, ale tylko pod warunkiem, że ma się gdzie pospacerować. I tu mam dobrą wiadomość dla mieszkańców ulicy Wszystkich Świętych, którzy już niedługo dostaną na to zupełnie nowe miejsce. Jeden z nieużytków ma zamienić się w osiedlowy park, ale zanim ruszą prace, to wciąż trwają konsultacje. Każdy może zgłosić swój pomysł na plac zabaw, na siłownię, no a pewnie jak ktoś by się uparł, to i na oficjalny wybieg dla osiedlowych kotów. Ankieta jest w sieci, dyskutować można tylko do 17 października, a już w ten czwartek odbędzie się spacer konsultacyjny po tym terenie. Więc pozostaje nam tylko czekać na propozycje mieszkańców, chociaż przy takiej nazwie ulicy to ławeczka do leżenia i święty spokój to na pewno faworyci.

0: Dokładnie 12:25 i jak słychać, zegar w Szczecinie pędzi nieubłaganie. Choć patrząc na niektóre zabytki w naszym mieście, to można odnieść wrażenie, że dla nich akurat ten czas stanął w miejscu. Willa przy ulicy Piotra Skargi, czyli dawny konsulat radziecki, obecnie siedziba IPN-u, miała odzyskać dawny blask już w 2017 roku. Budynek niszczeje od 7 lat z powodu sądowych sporów z wykonawcą, ale pojawiło się podobno światełko w tunelu. Jest nowy projektant i szansa, że prace ruszą w 2027 roku, dokładnie w setną rocznicę rozpoczęcia budowy tego budynku. Można więc z przekąsem powiedzieć, że to taka piękna klamra kompozycyjna. Stulecie budynku uczcić dziesięcioleciem opóźnienia w remoncie, ale spokojnie, bo to nie jedyny szczeciński remont, a o nich już za kilka minut w Tu i Teraz opowiedzą Andrzej Kutys i Piotr Jarząbek.
1: Reklama.
2: Niech twoje słowa
3: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
4: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok, 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU, finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
7: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek. Przed nami kolejne spotkania z kulturą w Szczecinie. W repertuarze są wystawy, kino artystyczne, koncerty i balet inspirowany jedną z najważniejszych polskich powieści. Sprawdźmy, co warto zobaczyć i czego posłuchać. Zacznijmy od Galerii Fouaye w Domu Kultury 13 Mus. O 17:00 odbędzie się tam otwarcie wystawy Ryszarda Szwedowicza zatytułowanej Zakazane piosenki. To zbiór ilustracji inspirowanych utworami, które powstały w powojennej rzeczywistości. Dla wielu ludzi piosenki były wtedy źródłem nadziei, radości i poczucia wolności. Prace artysty przypominają tamten świat za pomocą barwnych, pogodnych obrazów i odwołań do polskiego plakatu. Wstęp na otwarcie jest bezpłatny, a wystawę będzie można oglądać do 13 listopada, od poniedziałku do piątku. Z galerii przenosimy się do kina Zamek, gdzie sztuka spotyka się z filmem. W niedzielę zaplanowano pokaz dokumentu Caravaggio, arcydzieła niepokornego geniusza. Film prowadzi śladami malarza, którego dzieła zachwycają realizmem i mistrzowskim wykorzystaniem światła. Twórcy przyglądają się nie tylko obrazom, ale także burzliwemu życiu artysty i tajemnicy jego śmierci. To propozycja zarówno dla miłośników malarstwa, jak i dla tych, którzy lubią opowieści z zagadką w tle. Jutro Kino Zamek pokaże z kolei film Egon Schiele Poza tabu. To historia artysty, który przekraczał obyczajowe granice i w swoich obrazach odsłaniał kruchość ludzkiego ciała oraz emocji. Tymczasem w Filharmonii Szczecińskiej jutro zabrzmią piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Koncert Kochajmy Starszych Panów. Przypomnij świat słynnego kabaretu Starszych Panów, pełen elegancji, humoru, liryzmu i melodii, które nie tracą uroku. A jeśli wolicie muzykę filmową, w nowej dekadencji zaplanowano kameralny koncert kompozycji Hansa Zimmera. Golden Star Quartet sięgnie po tematy z filmów Gladiator, Król Lew czy Piraci z Karaibów, a gościnnie wystąpi wokalistka Joanna Sienkiewicz. Szczecin proponuje więc kulturę w wielu odsłonach, od barwnych ilustracji po wielkie filmowe emocje i piosenki, które zna kilka pokoleń. Wystarczy wybrać coś dla siebie i dać się zaprosić.
11: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy na ulicy Matejki. Wielokrotnie już przypominaliśmy, teraz środa, środek tygodnia, to jeszcze raz przypominamy o tym, że od poniedziałku kierowcy będą musieli liczyć się tutaj z drobnymi utrudnieniami, ale pojawiła się też nowa informacja, mianowicie oprócz tego odcinka Matejki i kawałka ulicy Malczewskiego, jednocześnie będą prowadzone prace na pobliskiej ulicy Gontyny. Informuje Krzysztof Ufland z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
2: Prace na kilku pobliskich odcinkach zostały skonsolidowane w czasie. Dla kierowców oznaczać to będzie utrudnienia w ruchu, natomiast przez połączenie prac na wszystkich tych odcinkach trudności trwać będą zdecydowanie krócej niż pierwotnie planowano. Tylko na samej ulicy Gontyny, na odcinku od ulicy Bazarowej do ulicy Emilii Plater, prace prowadzone będą na powierzchni około 8600 m2. Jak informowaliśmy już wcześniej, jednocześnie postępować będą też roboty w ulicy Matejki. Na odcinku od ulicy Malczewskiego do ulicy Piłsudskiego to około 4000 m2. Robotami objęty będzie również nieduży odcinek ulicy Malczewskiego od adresu Malczewskiego 10 do skrzyżowania z ulicą Matejki. Roboty bitumiczne wykonywane będą w godzinach wieczornych i nocnych, natomiast drukarskie w dzień. By móc je płynnie prowadzić, potrzebne będą też sprzyjające warunki atmosferyczne. Na terenie placu budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Remont powinien zakończyć się do 10 listopada.
1: Na razie jeszcze nie wiadomo, jak dokładnie ta organizacja ruchu będzie wyglądała w trakcie remontu. Wszelkie informacje oczywiście, jak tylko dostaniemy, to jak najszybciej Wam przekażemy. Oprócz tego, to takie przypomnienie dla pasażerów autobusów, trwa remont na ulicy Reduty Ordona. O tym opowie Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
3: Na ulicy Reduty Ordona zaplanowano wymianę blisko 50 włazów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie pierścieni studni, a ze względu na specyfikę ulicy i szerokość jezdni prowadzone prace będą wykluczały bezpieczny przejazd. Zmiany będą dotyczyły linii 75 i 521.
1: No i ta właśnie trasa objazdowa zaczyna się od przystanku Werny Chory i prowadzi przez ulicę Reduty Ordona, Łukasińskiego, Grota Roweckiego i Witkiewicza. Następnie od przystanku Osiedle Kaliny autobusy wracają na stałe trasy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Jeśli dłuży Wam się w pracy, to pomyślcie o tym, że już za kilka minut godzina 13 i to właśnie jest efekt słuchania Super FM. Włączacie sobie o poranku, zostajecie z nami przez cały dzień i tak naprawdę nim się obejrzycie, to jesteście już po pracy. A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis, a w nich między innymi o niedopuszczeniu sędziego Berka do orzekania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie odchodźcie za daleko i koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15:30 w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
3: Ile masz lat?
4: Ej, o wiek się nie pyta.
3: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
4: Teraz mnie zaciekawiłaś.
3: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
4: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
3: Dokładnie.
5: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu Waszego święta życzę Wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
11: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

0: Jest 13. Wiadomości Super FM.
1: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy. W październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrót.
3: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
1: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie kancelaria prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyją syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją, bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
4: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne, takie obawy przejawiają.
5: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
6: Skąd pani przyjechała?
7: Z Ostrawca Świętokrzyskiego, województwo Świętokrzyskie.
6: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
7: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
1: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
2: Super FM. Pogoda.
8: 15, właśnie tyle zobaczycie zerkając na termometry na placu Kościuszki czy Bramie Portowej, a maksymalnie zobaczycie tam 16. To będzie jedyna temperatura i najwyższa temperatura, którą będziecie mogli poczuć dzisiaj na własnej skórze. Wiatr porywisty, niebo pochmurne, niewykluczone też, że pokropi deszcz, ale za to biometr. On na szczęście z nami współpracuje.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Ale niezależnie tak naprawdę od tego, co dzieje się za oknem, to już za chwilę, już za moment zaczynamy wolne popołudnie. A jak chwila wolnego, to można zregenerować siły i te fizyczne, i te psychiczne, poleżeć, pochodzić, nie wiem, pojeździć na rowerze. No tak naprawdę, co kto woli. Tylko najpierw trzeba do tego końca pracy dotrwać, a oczywiście najlepiej zrobić to z programem Super FM z widokiem na Szczecin. Przy mikrofonie Zosia Lichota, na zegarach 13:04 i no co, słyszymy się już za kilka chwil.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki. Witam Was w programie Polak Mądry przed Szkodą w Radio Super FM. Przez 5 tygodni rozmawialiśmy o rzeczach ostatecznych, o śmierci i o zdrowiu, które nie wraca. Dziś temat z pozoru lżejszy. Czasowa niezdolność do pracy. Z pozoru, bo w tej nazwie pracuje usypiacz. Słowo czasowa obiecuje, że wszystko minie. I zdarzenie owszem, minie, ale rachunek lubi potrwać dużo dłużej. Najpierw skala, bo zaskakuje. W zeszłym roku zwolnienie lekarskie dostał statystycznie co drugi ubezpieczony Polak. Co drugi. Razem prawie 290 milionów dni absencji, czyli tak jakby 800 tysięcy ludzi nie przyszło do pracy przez okrągły rok. To nie jest rzadki pech, to jest najpospolitsze ryzyko, o jakim mówię w tym programie. Markowi zdarzyło się już u nas umrzeć, przejść udar i mieć raka, więc dzisiaj będzie miał łaskawiej. Marek tylko złamie nogę. Zimowy poranek, lekkie spóźnienie, nerwy. Marek wychodzi szybkim krokiem do auta i nie wie jednego. Godzinę wcześniej mżyło, a potem chwycił przymrozek i na płytkach przed domem leży milimetrowa warstwa lodu. Podeszwa traci przyczepność, nogi lecą do przodu, trzask. Złamanie, operacja, 3 miesiące poza pracą. Dodam uczciwie, ta scena jest z mojego życia. Przytrafiła mi się co do joty z bułkami na śniadanie w ręce. Mnie skończyło się na stłuczeniach, Markowi pójdzie trochę gorzej. I teraz najważniejsze. Marek myśli o tym tak. Połamie się, poleżę, zrośnie się, wrócę. Widzi pojedyncze zdarzenie w kalendarzu, a złamanie jest pierwszą kostką domina. Od pierwszego dnia choroby znika 1/5 jego pensji, bo zwolnienie to jest 80% podstawy. Koszty za to nie chorują. Rata ta sama, rachunki te same, a do tego dochodzą nowe, te za leczenie. Jest i drugie złudzenie. Popracuję z domu, posiedzę z laptopem. Nie po operacji. Po operacji człowiek leży na lekach przeciwbólowych, które przytępiają głowę zgodnie z przeznaczeniem. Człowiek jest, ale jakby go nie było. Czym to się kończy, mówią badania rejestru dłużników. Co trzeci Polak ma oszczędności najwyżej na miesiąc życia, a co szósty nie ma żadnych. Dla nich kilka miesięcy na 80% to nie jest niewygoda, to jest granica. Stąd zasada na dziś, w czasowej niezdolności do pracy najgroźniejsze jest pierwsze słowo. Nazwa mówi na chwilę, rachunek bywa na lata. Bo noga zrasta się w 3 miesiące, a zepsuta historia kredytowa potrafi zamknąć drzwi do banków latami. Zostawiam Was z dobrą muzyką w Radiu Super FM. Za 3 minuty rozłożymy drabinę świadczeń, po której schodzi chory Marek, kto płaci pierwsze 30 dni, kto potem i dlaczego część ludzi nie dostaje nic. A na koniec pokażę, jak zbudować sobie drugą pensję na czas zwolnienia. Zostańcie ze mną.

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Krok trzeci. Zbudujcie sobie drugą pensję i pokrycie kosztów leczenia. Umowy ubezpieczenia na tę okoliczność dzielą się na trzy rodzaje. Pierwsze wypłacają pieniądze. Mamy tutaj świadczenie dzienne za każdy dzień niepracowania, mamy tutaj świadczenia szpitalne za pobyt i operację oraz mamy wypłaty z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli konkretne pieniądze za konkretny skutek urazu. Drugi rodzaj umów to są te, które pokrywają koszty, czyli leczycie się po wypadku prywatnie, bierzecie fakturę, a towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca koszt i to są i wizyty lekarskie, i badania, i zabieg, operacja, apteka, sprzęt rehabilitacyjny, pełna prywatna rehabilitacja. Chodzi o to, żeby rezonans był w przyszłym tygodniu, a nie za pół roku. Trzeci rodzaj umów to są te, które organizują leczenie, czyli mamy koordynatora, który wskazuje prywatny szpital i układa plan, a leczenie zaczyna się w ciągu 30 dni maksymalnie. I teraz na ile się tu ubezpieczyć? Policzcie, ile brakowałoby Wam co miesiąc. Umarka razem z kosztami leczenia to będzie dobre 3-4 tysiące miesięcznie, do tego do pomnożenia przez to, ile miesięcy będzie się leczył. A zasada konstruowania takiego rozwiązania jest taka. Najpierw jak najszerszy zakres ochrony, w drugiej kolejności jak najwyższe sumy ubezpieczenia, tyle na ile pozwala budżet. Po więcej zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed szkodą na super.fm, a w niej moje własne wypadki, kaskada od niezapłaconej raty po rejestr dłużników, pułapki w papierach ZUS-u i sport, przez który polisa potrafi nie zadziałać. Za tydzień w środę o 13:00 wielki finał programu Emerytury. Ile naprawdę wypłaci ZUS, skąd ta kwota się bierze i co z tym zrobić, dopóki jest czas. A na dziś jedno. Po szkodzie mądry jest każdy. Sztuką jest być mądrym przed. Do usłyszenia.
0: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.

0: Rihanna właśnie tak rozgrzewa tę naszą ostatnią wspólną godzinę. Na zegarach mamy dokładnie 13:26, a ja muszę Was zabrać na krótkie osiedlowe retro safari na Świerczewo. Mowa oczywiście o słynnym targowisku Kalinka, kiedyś tętniące życiem centrum handlowe osiedla, a dziś, no cóż, wnętrze świeci pustkami, pawilony zamieniono na magazyny, a ruch generuje głównie warsztat i bar, gdy w pobliżu gra pogoń. Zarządca chciałby wybudować tam nowoczesny park handlowy, ale miasto dwa razy już dało mu czerwoną kartkę. Powód? No, teren to tak zwana rezerwa inwestycyjna i ma stać tak jak dotychczas. Wygląda więc na to, że pawilony zostaną z nami na dłużej, ale przecież zawsze można powiedzieć, że to jakaś taka stałość w tym dynamicznym świecie.
1: Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba ma, by zamieszkać tu z nami.
4: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
5: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie, oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
6: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
5: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
6: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
1: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Gdyby ktoś powiedział wam w Szwecji, że przez życie najlepiej jest ślizgać się na krewetkowej kanapce, co byście powiedzieli? No nie dziwcie się, to nie jest kulinarna instrukcja ani efekt zbyt długiego wieczoru gdzieś nad Bałtykiem. O nie! Szwedzkie powiedzenie glida på en räkmacka, czyli właśnie ślizgać się na krewetkowej kanapce, oznacza kogoś, komu w życiu wszystko przychodzi łatwo, kto ma szczęście, jakby bez większego wysiłku przesuwa się od sukcesu do sukcesu. A dokładnie dzisiaj, 14 października, w Szwecji przypada Dzień Krewetkowej Kanapki. No i właśnie dzisiaj nasza pocztówka będzie pachniała morzem, świeżym koperkiem, cytryną, no i trochę krewetkami. Szwedzka räkmacka, albo bardziej elegancko räksmörgås. Nie jest kanapką w naszym takim codziennym znaczeniu. To jest otwarta kromka dobrego pieczywa, na której układa się sałatę, plasterki gotowanego jajka, majonez, cytrynę, koperek, no i przede wszystkim naprawdę pokaźną górę krewetek. Czasem pojawia się ogórek, czasem odrobina kawioru czy marynowanej cebuli, no ale zasada pozostaje jedna. Na krewetkach raczej się nie oszczędza. No i najlepiej smakuje oczywiście tam, gdzie morze jest, tutaj tuż obok. Na przykład na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w Bohuslän, okolicach Göteborga. No, krewetki są tutaj częścią lokalnej tożsamości kulinarnej. W małych portach rybackich można zobaczyć kutry przywożące owoce morza, a w restauracjach i kawiarniach pojawiają się te kanapki niemal obowiązkowo. Są one takie trochę lunchem, trochę przekąską, a czasami, no szczególnie w bardziej imponujących wersjach, pełnoprawnym obiadem. Do prawdziwej legendy urosła krewetkowa kanapka z wieży gotyjskiej w Göteborgu. Jej wersja, ta king size, pojawiła się tam już w 1984 roku i zawiera około 200 gramów ręcznie obieranych krewetek. W 2009 roku sprzedano milionową sztukę, a w listopadzie 2025 roku już 3-milionową. Dzisiaj w kompleksie tych wież sprzedaje się średnio około 14 takich kanapek na godzinę przez cały rok. No niesamowite. Sam w ogóle ten Dzień Kanapki narodził się natomiast z bardzo praktycznej obserwacji. I to z inicjatywy lotniska Arlanda w Sztokholmie, czy pod Sztokholmem. Około 2010 roku postanowiono uhonorować danie, które należało do absolutnych bestsellerów wśród podróżnych. Na Arlandzie sprzedawano tysiące

0: te krewetkowych kanapek tygodniowo, no i coś, co było po prostu ulubionym jedzeniem pasażerów czekających na samolot, dostało własny dzień w kalendarzu. Rakmaka jest więc czymś więcej niż tylko przekąską, bo to trochę taki smak zachodniego wybrzeża, trochę symbol podróży, trochę szwedzka codzienność, czy też kulinarny luksus, który można zjeść zarówno w małym porcie, jak i wysoko nad dachami Göteborga. No więc jeśli dzisiaj jesteście w Szwecji, jeżeli ktoś dzisiaj jest w Szwecji, zamówcie koniecznie en rakmaka. Dużo krewetek, trochę cytryny, koperek. No i kto wie, może chociaż przez chwilę uda się nam wszystkim właśnie poślizgać na tej krewetkowej kanapce. Do usłyszenia, cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Nie wiem, kiedy to minęło, ale zegar w studiu wyraźnie informuje mnie, że już za moment wybije godzina 14. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Zosia Lichota, i słyszymy się już w piątek w naszym urodzinowym programie, świętując 6. urodziny Radia Super FM. A tymczasem zostawiam Was w towarzystwie super kawałków i najważniejszych wiadomości w kraju. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
2: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
3: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
5: Szkoły pełne talentów!
4: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
1: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach.
8: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
10: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
9: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
11: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
9: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało. Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
12: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług. usług i koszty utrzymania mieszkania.
9: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhanowie. Polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
13: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
14: We know each other pretty well, so...
13: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Buzkowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
9: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 14. Tak patrzę z okien naszego studia z widokiem na Szczecin i zastanawiam się, czy wszyscy mieszkańcy wiedzą, że oto żyją w mieście, które podjęło się walki ze zmianami klimatu. A konkretnie to jeszcze odprysk tego, co działo się na sesji Szczecińskiej Rady Miasta w tym tygodniu. Otóż zadecydowano o przystąpieniu do porozumienia burmistrzów na rzecz klimatów i energii. Cóż to właściwie jest? Jest fragment tej deklaracji, Pakt Burmistrzów Unii Europejskiej, Covenant of Mayors for Climate and Energy Europe, mówiąc to w języku obcym. Otóż my, burmistrzowie z całej Europy, czytam, niniejszym zwiększamy nasze ambicje klimatyczne i zobowiązujemy się do podejmowania działań w tempie dyktowanym przez naukę we wspólnym wysiłku na rzecz utrzymania wzrostu globalnej temperatury, najwyższej ambicji porozumienia paryskiego. Jako sygnatariusze Paktu Burmistrzów zobowiązujemy się do zebrania wszystkich w tę podróż. Dopilnujemy, aby nasze polityki i programy nie pozostawiły w tyle żadnego człowieka ani żadnego miejsca. Przejście na neutralność klimatyczną Europy będzie miało wpływ na wszystkie obszary naszych społeczeństw. Oczywiście tego jest więcej. Są dwie strony tej deklaracji. Można to znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Szczecińskiej Rady Miasta. Robię za Was. Natomiast mamy też zawsze przy uchwałach podejmowanych przez Szczecińską Radę Miasta jest uzasadnienie i jak czytamy w uzasadnieniu, też przygotowane przez urzędników z Urzędu Miasta Szczecin, porozumienie na burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Czytam, to jedna z największych inicjatyw na rzecz lokalnych działań w zakresie klimatu i energii na poziomie miast, skupienie władz samorządowych i też przygotowanie, opracowanie, wdrażanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Członkostwo w tej dynamicznej społeczności pozwoli Szczecinowi na udział w międzynarodowych wydarzeniach, budowaniu sieci kontaktów oraz programach partnerskiej wymiany miast. Gmina będzie mogła skorzystać ze wsparcia technicznego oferowanego w ramach porozumienia. To oczywiście fragmenty tego uzasadnienia z uchwały podjętej przez Szczecińską Radę Miasta, chociaż pojawiły się pytania, na przykład ile to będzie miasto Szczecin kosztowało i co to właściwie oznacza, czy na przykład robiąc jakieś inwestycje trzeba będzie je dostosowywać jakoś specjalnie w myśl wymogów tego dokumentu i też padły od razu odpowiedzi, między innymi takie, że tak jak było w przypadku strefy czystego transportu w Szczecinie, to pamiętamy, być może pamiętacie jeden z tych argumentów za, no to było to, że będą dodatkowe punkty, na przykład, nie wiem, w przetargach na jakieś ekologiczne autobusy elektryczne czy tramwaje. No i tutaj również coś takiego usłyszeliśmy, że na razie to nie jest żadne takie na twardo przystąpienie do żadnego paktu, nie ma żadnych zobowiązań finansowych póki co, chociaż dokument trzeba będzie opracować i jakoby na to środki finansowe miasto już zabezpieczyło, natomiast oczywiście jakby co można wystąpić, a kto wie, może jakieś dodatkowe punkty z tego będą, na przykład w jakichś tam przetargach o unijne dofinansowanie. Ten temat jeszcze w magazynie, ale to był dzień, te głosy jednego z radnych, byłego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, radnego opozycji oraz odpowiedzi urzędników wiceprezydenta. Do tego tematu jeszcze wrócę w magazynie, ale to był dzień, także zapraszam w imieniu Michała Kaczmarka po godzinie 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
3: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie, oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
4: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
5: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska, partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal HR, Noratel, Teleyard, The Customization Group.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyka, która przypomina filmowe historie, teatr z dreszczykiem i balet oparty na literackiej klasyce. W Szczecinie każdy z tych kierunków prowadzi do ciekawego spotkania ze sztuką. W nowej dekadencji odbędzie się kameralny koncert poświęcony twórczości Hansa Zimmera, jednego z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów muzyki filmowej. Jego utwory zabrzmią w nowych aranżacjach na kwartet smyczkowy. W programie znalazły się kompozycje z takich filmów jak Gladiator, Interstellar, Król Lew, James Bond czy Piraci z Karaibów. Golden Star Quartet zaprasza publiczność do świata dobrze znanych melodii, tym razem w bardziej kameralnym, subtelnym brzmieniu. Gościnnie wystąpi Joanna Sienkiewicz. Koncert zaplanowano na jutro. Z kolei Teatr Współczesny proponuje Very Ibsen, czyli czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Bohaterowie spotykają się po śmierci ojca. To rodzina, w której każdy ma swoją historię, a pod codziennymi gestami i rozmowami kryją się tajemnice, urazy oraz emocje, które trudno nazwać. Spektakl nie opowiada konkretnego dramatu Ibsena, ale przygląda się temu, co w jego świecie szczególnie mocne, relacjom rodzinnym i traumom przekazywanym z pokolenia na pokolenie. To propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy teatr jednocześnie bawi i niepokoi. A w weekend warto wybrać się do opery na zamku. Zobaczycie tam Lalkę Bolesława Prusa, ale w formie baletu. To nowe spojrzenie na znaną opowieść, w którym wybrane wątki literackie opowiedziane zostaną poprzez taniec współczesny. Choreografię przygotował Grzegorz Brożek, a muzyczną oprawę tworzą kompozycje Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego. Premiera spektaklu zaplanowana jest na 17 października w Operze na Zamku w Szczecinie. Miłośnicy malarstwa również znajdą coś dla siebie. Jutro w kinie Zamek będzie można zobaczyć film Egon Schiele Poza tabu. To opowieść o artyście, który w krótkim życiu stworzył dzieła zmieniające sposób myślenia o ludzkim ciele i o emocjach. A dla tych, którzy wolą piosenki z historią, Filharmonia Szczecińska zaprasza na koncert Kochajmy Starszych Panów. Najsłynniejsze utwory Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego zabrzmią w towarzystwie opowieści o kulisach ich powstawania. To okazja, by wrócić do świata inteligentnego humoru, pięknych tekstów i melodii, które wciąż potrafią poprawić nastrój.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Słuchasz Super FM.
10: Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kilkanaście dni temu studio Disney wprowadziło ponownie do kin film Avengers: Koniec gry. W ten sposób przygotowując się do premiery nadchodzącego Avengers: Doomsday. Dzięki tej redystrybucji film zarobił sporo dodatkowych dolarów i wyprzedził Awatara na liście największych przebojów w historii kina. Czy James Cameron ponownie wprowadzi swój film, aby odzyskać pozycję lidera? Avengers: Koniec gry jest dziś najbardziej kasowym filmem w historii, z wpływami wynoszącymi 2 miliardy 925 milionów dolarów. To niewiele więcej niż Avatar Jamesa Camerona, który po 5 reedycjach przyniósł na świecie o kilka milionów dolarów mniej. Ten pojedynek pomiędzy oboma filmami jest bardzo ciekawy. Avatar przez dekadę był największą premierą w historii, aż do 2019 roku, kiedy to Avengers: Koniec gry pobił rekord podczas swojej pierwszej premiery na dużym ekranie. Koniec gry spadł na drugie miejsce na listach przebojów wszechczasów w 2021 roku, kiedy Avatar powrócił do kin przed premierą filmu Avatar: Istota wody. 5 lat później najpotężniejsi bohaterowie Ziemi ponownie zatriumfowali nad Na'vi. Disney otwiera szampana bez względu na to, który gigant filmowy zajmuje pierwsze miejsce. Avatar został wydany przez wytwórnię 20th Century Fox, która po fuzji w 2019 roku jest obecnie własnością Disneya, które kupiło także markę Marvel, skąd pochodzi seria filmów Avengers. Dzięki aktywom filmowym Foxa i Marvela, wielki Disney odpowiada za 7 z 10 filmów o najwyższych dochodach w historii kina, w tym Avatar: Istota wody, Titanic czy Avengers: Wojna bez granic. Disney i Marvel wznowiły film Avengers: Koniec gry, aby wzbudzić entuzjazm fanów przed premierą filmu Avengers: Doomsday,

0: która odbędzie się w grudniu. Wielkie kino generuje po prostu wielkie pieniądze.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Niech twoje słowa zbudzą.
7: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, ebilet.pl oraz biletyna.pl.
8: W Szczecinie. Beata Kozidrak.
9: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
10: Dokładnie.
12: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
13: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
17: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
18: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie, oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
19: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
18: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
19: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
0: I po reklamie.
20: Jest 15. Wiadomości Super FM.
21: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki.
0: Super FM. Wiadomości.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczenia kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km kilometrów od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
1: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
21: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafa's Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraże o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i dwa razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
4: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
22: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
4: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
22: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karny, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
4: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
23: Irlandia to jest zupełnie inny zespół, tak jak miałabym być z wami szczera, co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
4: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
21: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
24: Super FM

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Piszecie mi na facebookowym profilu Radio Super FM, że na placu Rodła nie działają światła i widzę na mapach miejskich, że rzeczywiście może to w Alei Wyzwolenia i w okolicach właśnie placu Rodła generować może nie tyle korki, co takie jakieś delikatne przesunięcia komunikacyjne, które powodują, że na przykład od strony Alei Wyzwolenia dalej w stronę Malczewskiego jedziemy trochę wolniej. Podobnie zresztą chociażby od ulicy Jana Matejki. Tutaj do skrzyżowania z Aleją Wyzwolenia korek tworzy się całkiem spory i ogólnie zjechanie z Matejki w stronę Wyzwolenia i potem dalej chociażby w stronę Placu Grunwaldzkiego trochę czasu może wam zająć, czyli tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna, to jest korek, a tam, gdzie ona nie działa, to zator jest jeszcze poważniejszy. Zresztą sam wjazd na Plac Grunwaldzki, no może to nie jest jakaś wielka tragedia komunikacyjna, widziałem już w Szczecinie większe, ale i od strony śląskiej, i od strony papieża Jana Pawła II. Niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość, chociaż myślę, że więcej cierpliwości muszą mieć jeszcze osoby jadące w stronę Placu Odrodzenia i dalej szarych szeregów. Tutaj sznurek samochodów można powiedzieć właściwie w dwie strony, chociaż w stronę szarych szeregów jest większy niż chociażby w stronę Placu Grunwaldzkiego. Aleja Wojska Polskiego w Kratę, poważniejszy zator, kiedy jedziemy w stronę szarych szeregów. Tutaj na wysokości Willi Lędza samochody zaczynają powalniać swoje tempo i potem do samego ronda na szarych szeregów powoli, potem zjazd w Piastów problemowy, ale żeby nie było, z Piastów do ronda, właściwie w stronę ronda na szarych szeregów też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Tutaj na Małkowskiego mniej więcej zaczyna się problem i tak niestety do samego ronda. Więcej aut Tarzyna 3-Wołustego, więcej aut na 26 kwietnia. Tutaj na skrzyżowaniu Santocka 26 kwietnia jedna, dwie serie świateł niestety do odczekania.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. I przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Neonet, Neonet.
6: To korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
10: A trzeba umieć?
9: Absolutnie nie.
1: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitów. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
11: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
0: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
0: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
16: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Chciałoby się chyba powiedzieć, zaczyna się, ludzie ruszyli z biur i w centrum miasta widać, że tych aut jest naprawdę całkiem sporo. Widać to chociażby po zablokowanym niemalże doszczętnie placu Grunwaldzkim, a także poważnym korku od placu Odrodzenia w stronę Szarych Szeregów. Tutaj te zatory w tym momencie są najpoważniejsze, aczkolwiek one zaraz przeniosą się na przykład na Gumieńce czy na Pomorzany. Obecnie tamtędy jeszcze jeździ się całkiem w porządku. Ale sznureczek samochodów przesuwający się chociażby w stronę Mierzyna jest już coraz bardziej widoczny. Myślę, że ten szczyt szczytu popołudniowego jeszcze przed nami. Dużo samochodów na Krygiera, aczkolwiek raczej przy dojeździe do ulicy, właściwie do ronda Hakena. Na Ustowie jeszcze też nie ma jakiegoś dramatycznego korka, ale to się może za moment zmienić. W każdym razie potocz samochodów przemieszcza się w tym momencie z Alei Piastów w stronę Mieszka I, a potem następnie chociażby w stronę Ronda Uniwersyteckiego i dalej w stronę Przedsławia. Więc tamte gumienieckie rejony w tym momencie mogą już się mocniej przyblokowywać, aczkolwiek to jest jeszcze dopiero początek. Pospieszyć się należy, jeżeli chcecie zdążyć przed poważnymi korkami na Prawobrzeże. Obecnie jeszcze ten zator nie jest nie wiadomo jak wielki, a wiecie dobrze, bo zwykle mówię wam pomoc drogową po godzinie 16:00. Że po 16:00 może być dużo poważniej. Obecnie jeszcze z trasy zamkowej zjedziecie bez większych problemów, aczkolwiek na wysokości ulicy Energetyków na parę ładnych minut można utkwić. Prawobrzeże jeszcze bezproblemowe, trochę więcej aut na Granitowej, ale zaznaczam trochę więcej, więc to nie jest dramatycznie poważny zator. Północ Szczecina jeszcze też się nie blokuje. Oczywiście pewnie za moment, jak będę mówić kolejne informacje drogowe, to czy to na Komuny Paryskiej, czy na Obotryckiej, czy na słynnej i uwielbianej przez wszystkich Bogumińskiej będzie poważniej. Obecnie jeszcze jedziemy tamtędy dość płynnie, chociaż widać, że chociażby na przykład z Polic w stronę Chorzej trochę dłużej trzeba poczekać.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Za 5 minut będzie godzina 16, czas więc rozpocząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia, czyli magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Przyjazd marszałka Sejmu do Szczecina, Baltic Economic Congress, Dzień Nauczyciela, dwukadencyjność, no i sport. To, ale nie tylko to, przez najbliższe 2 godziny w Radiu Super FM. Koniecznie bądźcie z nami, zapraszam serdecznie.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Janie? Skarpeta na pieniądze
3: się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
10: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież

0: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
1: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
2: Ile masz lat?
3: Ej, o wiek się nie pyta.
2: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
3: Teraz mnie zaciekawiłaś.
2: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
3: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
2: Dokładnie.
4: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
5: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 16. Wiadomości Super FM.
11: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trajanowska-Bis. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
12: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
11: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
13: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
11: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
14: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
11: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
15: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
11: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie, nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
16: Super FM. Pogoda.
17: To dość stabilny dzień, kiedy to słońce na horyzoncie się pojawiało od czasu do czasu, aczkolwiek jednak taka trochę monotonna, szarawa aura była z nami od rana i będzie do wieczora. 12 stopni Celsjusza, wieczorem 10, rano 7. Jutro w ciągu dnia ciepło, bo nawet 17 stopni, ale aura niemalże kliszą jest z dzisiaj, bo jutro też więcej chmur, wysokie ciśnienie, wiatr tak samo jak dzisiaj średnio odczuwalne.
18: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Od czego by tu zacząć, chciałoby się powiedzieć, bo rzeczywiście dzień intensywny i dużo się działo. Będzie między innymi o tym, że PSL nie chce dwukadencyjności. Będzie o napadzie na szczecińską stację paliw, a także o tym, że dziś jest Dzień Nauczyciela, więc zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak swoich nauczycieli wspominają. Ale zaczniemy od Baltic Economic Congress, a także od wizyty Włodzimierza Czarzastego w Szczecinie. To już za chwilę. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. 4,5 minuty po 16.
18: Ale...

0: Włodzimierz Czarzasty dzisiaj przyjeżdża do Szczecina. W ciągu nieco ponad godziny powinno się zacząć spotkanie na Uniwersytecie Szczecińskim, a jutro marszałek Sejmu otworzy Baltic Economic Congress. To ważne wydarzenie, mówił dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy.
1: Pan marszałek w tej chwili bardzo aktywnie funkcjonuje, bardzo aktywnie działa, bo wczoraj nawet w nocy żeśmy dwa zdania zamienili, bo wracał z Tychów, czy z Tych. Więc spotkanie też było takie otwarte, był bardzo zadowolony.
0: Może ten gaz wynika z tego, że dostajecie łupnia w sondażach ostatnio. Widziałem 3%, widziałem 4%. Sondaż krakowski, czyli wybory prezydenta Krakowa, też raczej nie dał wam dodatkowej energii, więc może to przyspieszenie wynika w dużej mierze z tego, że na rok przed wyborami łapiecie zadyszkę.
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że w tej chwili zbliża się, bo przecież jutro jest trzecia rocznica wyborów, 15 października, i to jest taki moment, kiedy warto o rzeczach takich, co ten rząd zrobił, co ta koalicja zrobiła, uczciwie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zadyszki, ja jakoś, nie wiem, nie przywiązuję wagi do tych sondaży CBOS-u, bo od 2 czy 3 lat myśmy tam chyba nigdy nie mieli powyżej 5%, więc coś tam się nie zgadza z tym. Być może metodologia tych sondaży jest jakaś inna.
0: No tak, ale w tych innych sondażach też tam ostatnio powyżej 7% to się wam zdarza rzadko.
1: Mówię, jeżeli chodzi o wybory w Krakowie, to tego też bym zbytnie wagi nie przykładał, z tego względu, że trudno to przenosić na ogólnopolską politykę.
0: No oj, panie pośle, ja rozumiem tą kokieterię, ale dobrze wiemy, że zapuściliście potężny atak na partię Razem na X-ie i w mediach właśnie chyba po tych wyborach w Krakowie. Posty dotyczące, że Razem to są lenie na utrzymaniu państwa, nic nie robią, zero skuteczności,
1: no bo prawdzie,
0: a my Lewica,
1: no ale
0: to tacy w ogóle, dobrze, takie wyniatacze. Więc
1: ja trochę
0: nie wierzę w to, że ten Kraków właśnie ugryzł.
1: Ale ja rozumiem, że co, prawda boli? No, o prawdzie trzeba mówić. No to ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu.
0: No i tych złośliwostek na antenie Radio Super FM podczas poradnej rozmowy było jeszcze trochę więcej, więc rozmowa z Dariuszem Wieczorkiem dostępna w podcastach na naszej stronie. Gorąco zapraszam, a marszałek Sejmu właśnie około godziny 17 powinien zacząć swoje spotkanie ze studentami na Uniwersytecie Szczecińskim. Ale

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No dobra, to zacznę od dobrej wiadomości. Jest mniejszy niż wczoraj, ale teraz zła wiadomość. Nadal jest i to potężny. Korek w stronę Prawobrzeża na basenie górniczym się kończy albo zaczyna. Zależy z której strony patrzeć. Niemniej jednak ciągnie się przez Gdańską, przez Energetyków, przez okolice Ronda Portowców i zahacza nawet o Mosty Długi. Ale już zjeżdżając z trasy zamkowej, czyli z bramy portowej, można powiedzieć, że jedziemy dość swobodnie. Dopiero na rondzie portowców mniej więcej ten zator się zaczyna. Zjazd z trasy zamkowej też nieco lepszy niż wczoraj, aczkolwiek tutaj jedziemy dość powoli i nawet już wjeżdżając na trasę zamkową widzimy, że nie zjedziemy z niej bez żadnego problemu. Jeżeli mówimy o Prawobrzeżu, to tutaj raczej mam dobre wiadomości, bo nie widzę wielkich zatorów, batalionów chłopskich przejezdna, Leszczynowa również. Gryfińska też. Struga nie jest źle, ale te dojazdówki, chociażby takie jak Łubinowa czy Iwaszkiewicza, mogą nam chwilę zająć. Trochę gorzej jest na szosie Stargardzkiej. To kwestia remontów i jeżeli jedziemy szosą Stargardzką w stronę Płoni, to niestety jedziemy wolniej. Nie mówię, że nie jedziemy w ogóle, bo aż tak źle to nie jest, ale powiedzmy, jeżeli macie w planach wyjazd dzisiaj do Stargardy albo w tamtą stronę, to liczcie się z tym, że tamte roboty drogowe i zwężenie może parę minut wam urwać. Za szóstki zjeżdżamy bez problemu, jedna, dwie serie świateł na skrzyżowaniu do Kurzej i Zwierzynieckiej, a poza tym to i Pomorska, i Dąbie raczej bez problemu. Zaznaczam raczej, no bo wiadomo, jak to jest w popołudniowym szczycie komunikacyjnym i na Emilii Gierczak, i na Przestrzennej, i na Pomorskiej. Chwilę być może trzeba będzie poczekać. W centrum miasta już trochę lepiej. Zaglądamy jeszcze na chwilkę na Niebuszewo. Tutaj oczywiście do Ronda Giedroycia jedziemy dość ciężko i od Alei Wyzwolenia. I od strony chociażby Warcisława czy Krasińskiego, aczkolwiek wyobrażam sobie, że gorsze momenty już Niebuszewo komunikacyjnie przeżywało. 91 2 4 5 5 czekam na wasze drogowe sygnały i jeszcze jedna pomoc drogowa w tej godzinie.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: DNCA za nami w Radiu Super FM, a teraz jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Jutro otworzy Baltic Economic Congress, jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń w Szczecinie, o czym mówiła na antenie Radio Super FM Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
1: Mamy piątą edycję Baltic Economic Congress. To nasze największe wydarzenie gospodarcze 15 października w Teatrze Polskim. Teatr będzie przestrzenią do dyskusji na najważniejsze dla gospodarki tematy i w tym roku będzie to temat bezpieczeństwa. Mamy takie przede wszystkim bardzo ciekawe prelekcje wprowadzające, a więc regionalne partnerstwa dla bezpieczeństwa, rola przemysłu, samorządu, biznesu. Tutaj będzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Adam Leszkiewicz. No ale oczywiście trzeba również wymienić naszych znamienitych gości. Gościem specjalnym wydarzenia będzie marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty.
0: Zapowiadała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Zresztą o Baltic Economic Congress jutro też na antenie Radio Super FM dużo będziemy mówić.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Budzisz się?
2: Wstajesz?
3: Poranna kawa ci nie smakuje?
2: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
3: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
2: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
3: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
2: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
3: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7:00 i złap z nami energię na cały tydzień.
2: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
3: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb. Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Niech twoje słowa zbudzą.
2: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19:00. Bilety na kupbilecik.pl, ebilet.pl oraz biletyna.pl.
5: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
7: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Ale to był dzień.
17: Nowość w Super FM.
19: Nowość

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czy w Kioto są korki, to nie wiem, ale mogę się domyślać, że tak może być. W Szczecinie za to korków jest już trochę mniej, ale trochę to jest takie słowo, które należy w tej mojej wypowiedzi ewidentnie podkreślić, bo jak ktoś stoi właśnie w korku na prawobrzeże w okolicach basenu górniczego, Gdańskiej Energetyków, Ronda Portowców, Floriana Trygiera i w tamtych okolicach, to może powiedzieć: nie, no korki są potężne, problemowe i zabierają nam całkiem sporo czasu. Tak jest, niestety tak jest i tutaj trzeba przyznać rację wszystkim słuchaczom, którzy męczą się próbując czy to zjechać z trasy zamkowej, czy pojechać na prawobrzeże. Alternatywą może być w tym momencie na przykład ulica Granitowa, Trygiera, Dziewoklicz, Ustowska, jechać tamtędy, ale wyobrażam sobie, że jak ktoś jedzie z północy Szczecina, albo z Gumieniec, albo z innych rewirów, to nie po drodze mu za bardzo jechać właśnie na prawobrzeże przez Gumieńce, no ale być może to pomoże wam trochę czasu zaoszczędzić, chociaż w tym przypadku to chyba już raczej nie, ale wcześniej owszem, jak najbardziej, bo Gumińska zakorkowana w dwie strony do skrzyżowania z ulicą Chorzą, tutaj można powiedzieć standardowo, ale sporo samochodów także na Dolnym Tarasie Północnych dzielnic Szczecina. Nie ma korka Nadruckiego Lubeckiego, owszem, aczkolwiek jedziemy tamtędy dość powoli. Do ronda na Głębokim dojedziemy bez problemów. No może delikatny zator od strony Zagadłowicza, aczkolwiek to też nie jest jakiś taki korek, który zabierze nam bardzo dużo czasu. Na Bezrzeczu dość płynnie. Powiedziałbym nie za szybko, ale płynnie, czyli Koralowa, Modra, Szkolna, tamte okolice. Widzę, że trochę samochodów jedzie, ale nie jest to nie wiadomo jak wielki korek. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Wciąż czekam na wasze drogowe wiadomości. Piszecie, że na przykład już w tym momencie dojazd do Przecławia jest bardziej problemowy. I to prawda, od skrzyżowania z ulicą Ustowską do skrzyżowania Trygiera do Rajkowa samochodów znacznie więcej.

The Killers, pierwszy singiel z ich trzeciej płyty z roku 2008, jeżeli się nie mylę. Płyta się nazywała Day and Age, a ten utwór bardzo, ale to bardzo lubię. Human za nami, 12 minut do godziny 17. Dziś

0: Dzisiaj 14 dzień października, czyli Święto Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela i właśnie pytaliśmy dzisiaj na ulicach naszego miasta, jakich nauczycieli wspominamy po latach.
1: Jak pani wspomina czasy szkolne?
2: Bardzo fajne, miło było.
3: Na pewno wymagająca, męcząca i długa.
1: To jest w tym najlepsze.
4: Ból i cierpienie.
5: Ból i cierpienie.
1: Dziękuję.
6: Nudna, wymagająca.
1: Jak kiedyś chodziło się do szkoły?
7: No chyba bezpieczniej i chyba z większą przyjemnością niż w tej chwili, bo nie było takiej presji na naukę, nikt się nie ścigał ze swoimi stopniami, było nam pogodniej i weselej.
1: A jak z nauczycielami?
7: Na pewno cieszyli się większym autorytetem niż w tej chwili, chociaż jest bardzo wielu nauczycieli, którzy z oddaniem chcą coś przekazać.
1: Jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole?
8: Pewnie angielski i polski.
1: A dlaczego?
8: Na polskim najbardziej lubię analizy literackie, no i generalnie po prostu lubię czytać. Też wiadomo, te wypracowania, wszystkie te konteksty filmowe, mam dużą przyjemność z pisania o tym, co lubię. A angielski lubię przede wszystkim przez moją nauczycielkę, ale też przez to, że po prostu jakoś większego problemu mi nie sprawia.
1: Czasy szkoły, jak nauczyciele, jakie jest najlepsze wspomnienie?
9: O, bardzo dobrze wspominam liceum.
1: A co się najbardziej podobało?
9: Bardzo lubię chodzić do szkoły, w liceum. Wszystko mi się podobało. Atmosfera, koledzy, nauczyciele. Chyba to inaczej całkiem było niż teraz.
1: A jak jest teraz?
9: No myślę, że teraz szkoła, system nauczania nie przystaje do dzisiejszych czasów. Wtedy była to inna szkoła, trochę na model pruski, a teraz szkoła jest w zasadzie wolną Amerykanką. Myślę, że nauczyciele przede wszystkim nie są przygotowani do tego, jaka stała się młodzież. Ja nie mówię, że zła czy dobra. I myślę, że na przykład podstawowym problemem jest autorytet w szkole. Trudno oczekiwać autorytetu od nauczyciela, który posiada mniejszą wiedzę niż każdy uczeń może ją posiadać, klikając tylko w telefon.
0: Ale ostre oceny tych nauczycieli, nie zgadzamy się z nimi absolutnie, chociaż każdy ma prawo do swojej opinii. Dzień Nauczyciela jest właśnie dzisiaj, zresztą do tego wątku powrócimy dzisiaj w popołudniowej rozmowie Radia Super FM, a wszystkim nauczycielom życzymy dużo determinacji, dużo cierpliwości i samych dobrych momentów.

0: Za 4 minuty będzie godzina 17. Najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna garść informacji ze Szczecina. Napad na stacji paliw, zatrzymany mężczyzna z marihuaną, a także m.in. walka Szczecina o lepszy klimat. Takie, ale nie tylko tematy jeszcze przed nami.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM.
3: Pięknie tu.
4: I czysto.
3: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
4: Świadomość ekologiczna rośnie.
5: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
6: Reklama.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
5: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
6: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska. Partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal.hr, Radel, Teleyard, The Customization Group.
7: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
8: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: I po reklamie.
10: Jest 17. Wiadomości Super FM.
11: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
12: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
11: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzk, około 90 km od granicy granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
13: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują, jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci, i z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
11: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
9: Super FM. Pogoda.
14: A ja bym nawet zarezerwował taką tezę, że tak ładnej jesieni to w naszym mieście nie było już od dawna. Wyglądam przez radiowe studio i widzę piękne chmury, ale takie nieprzeszkadzające w niczym, do tego przejaśnienia. Stopni 13 na termometrach, więc też nie jest źle. Nie ma na co narzekać. Jutro 17 stopni, rano 7, a w ciągu dnia pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, może odrobinę więcej chmur.
9: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Udana pogoda na przykład na spacer, taki w bluzie z kapturem gdzieś po parku albo na Wały Chrobrego. Polecamy, korzystajcie z tej pięknej jesiennej aury, naprawdę warto. A w tej rodzinie w magazynie Ale to był dzień będziemy mówić m.in. o napadzie na stację paliw, o dwukadencyjności, która nie podoba się PSL-owi, a także chociażby o tym, że wilki znów przegrały. A mowa oczywiście o sporcie. Jak sport, to Piotr Jarząbek, więc takie informacje, ale nie tylko, jeszcze przed nami. 5 minut po 17. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie i zapraszam, żebyście byli z nami po godzinie 18:00. Dzisiaj także popołudniowa rozmowa.

0: Polski.
1: Drugą płytę wydaje niedługo Somber w Radiu Super FM. Za nami 11 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia i teraz będzie o dwukadencyjności. Nie chce jej Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówi, że jest niekonstytucyjna, a jak ma już obowiązywać, to niech będzie za to demokratyczna, jeżeli jest to możliwe i żeby dotyczyła także radnych i na przykład parlamentarzystów.
2: Jeżeli wójtowie i burmistrzowie wciąż będą mogli urzędować tylko dwie kadencje, to powinno to dotyczyć również posłów i senatorów. Mówili na konferencji prasowej zachodniopomorscy przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, opowiadając o ustawie o zniesieniu dwukadencyjności, nad którą niedługo będzie obradował Sejm. Jak mówił poseł PSL ze Szczecina Jarosław Rzepa, dwukadencyjność prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość odbiera głosującym prawo wyboru.
3: Szykujemy się do przegłosowania w Sejmie dwukadencyjności, zniesienia dwukadencyjności, ten przepis, który wprowadził Prawo o Sprawiedliwość. My się oczywiście nie zgadzamy, bo uważamy, że to jest pogwałcenie podstawowych praw obywateli, a wyborców, czyli wyboru, możliwości wyboru, i zapowiadamy jedną rzecz. Jeżeli ta ustawa przejdzie w parlamencie, a pan prezydent jej nie podpisze, czyli my zapowiadamy jedną rzecz, że od następnego dnia rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod dwukadencyjnością dla posłów i senatorów. Bo jeżeli mają być wszyscy równi, to zaczynamy od ciebie. Czyli posłowie i senatorowie dwukadencyjni. Jeżeli wójtowie, burmistrzowie będą mogli mieć tylko dwie kadencje, to my również chcemy dołączyć do tego grona. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy nas słuchają dzisiaj, a jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy zbierać te podpisy, bardzo chętnie pod tymi listami się podpiszą, a my będziemy na ulicach namawiali, żeby wszyscy w kraju byli po prostu równi.
2: Ustawa o zniesieniu dwukadencyjności jest w Sejmie już po dwóch czytaniach. Trzecie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu.
1: Ja złośliwie mówię, że to taki szantaż, który brzmi trochę jak zachęta. Materię przygotował Piotr Jarząbek o dwukadencyjności. Też wczoraj w popołudniowej rozmowie rozmawialiśmy z Marcinem Łapecińskim, również z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podcast oczywiście na naszej stronie internetowej.

0: Nie no, świetny jest. Alex Warren w Radiu Super FM za nami, 19 minut po godzinie 17. Niebezpieczna sytuacja na stacji paliw w Szczecinie zakończyła się interwencją policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej w Policji w Szczecinie. A mowa o mężczyźnie, który chciał obrobić stację paliw i wtargnął do tej stacji z niebezpiecznym przedmiotem w dłoni.
1: Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji paliw. Mężczyzna, trzymając w ręku rurę, zażądał od kasjera wydania gotówki, wskazując na trzymany przedmiot. Pracownik, obawiając się zagrożenia, przekazał pieniądze znajdujące się w kasie. Sprawca zabrał gotówkę i oddalił się z miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia szczecińscy policjanci niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia terenu. Dzięki sprawnym działaniom szybko ujawnili mężczyznę podejrzewanego o dokonanie przestępstwa. Podczas sprawdzenia znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy. Mężczyzna został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwo.
0: Mówiła Żaneta Bielecka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a Nikola Podzińska również ze szczecińskiej policji dodaje, że to nie jedyna interwencja z ostatnich godzin. Zatrzymano mężczyznę z dużą ilością narkotyków.
2: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście prowadzili działania operacyjne, które doprowadziły do zabezpieczenia ponad 4 kg suszu roślinnego oraz 18 900 zł w gotówce. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Usłyszał on zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek komendanta Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście, do którego przychylił się prokurator, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa jest kolejnym przykładem działań policjantów ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Praca operacyjna, rozpoznanie i konsekwentne gromadzenie materiału dowodowego pozwalają funkcjonariuszom podejmować skuteczne działania wobec osób podejrzewanych o łamanie prawa.
0: A mówiła o tym Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. 21 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Muzycznie YouTube już teraz, a w tej godzinie jeszcze na pewno Lanberry czy Lady Gaga.

0: Ale to był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia, 27,5 minuty po godzinie 17, a w tej godzinie jeszcze między innymi sport, a także wrócimy na sekundę do wczorajszej sesji Rady Miasta, gdzie dyskutowano między innymi o tym, jak Szczecin może poprawiać jakość powietrza, jakość klimatu w naszym regionie, a więc to jeszcze w Radiu Super FM przed nami.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie, oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
7: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek. Jeśli szukacie pomysłu na kulturalny wieczór albo planujecie już weekend, mamy kilka propozycji ze Szczecina. Będzie coś dla miłośników malarstwa, teatralnych opowieści i muzyki, tej filmowej oraz tej, która przywołuje klimat dawnych kabaretów. Na początek Kino Zamek i spotkanie z Egonem Schielem. Jutro o 17 zostanie tam pokazany film Egon Schiele Poza tabu. To portret austriackiego malarza, który żył zaledwie 28 lat, a mimo to na trwałe zapisał się w historii sztuki. Jego prace budziły kontrowersje, ponieważ artysta bez upiększeń pokazywał ludzkie ciało, pożądanie i kruchość człowieka. Film prowadzi przez miejsca związane z jego życiem i przygląda się relacjom, które kształtowały jego twórczość. A teraz coś dla miłośników teatru, który nie daje prostych odpowiedzi. W Teatrze Współczesnym w tym tygodniu można zobaczyć Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego humoru. Pod pozorem zwyczajnych rozmów kryją się tam rodzinne sekrety i dawne rany. Jutro warto zajrzeć też do Filharmonii Szczecińskiej, która zaprasza na koncert Kochajmy Starszych Panów. To wieczór z piosenkami Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, autorów niezapomnianego kabaretu Starszych Panów. Będzie humor, liryzm i melodie, które wielu osobom towarzyszą od lat. Monika i Grzegorz Wasowscy opowiedzą także o kulisach powstawania tych utworów. Jeśli natomiast wolicie muzykę kojarzoną z wielkim ekranem, warto zwrócić uwagę na koncert w Nowej Dekadencji. Golden Star Quartet przygotował kameralne aranżacje kompozycji Hansa Zimmera. Usłyszycie m.in. tematy z Gladiatora, Króla Lwa czy Piratów z Karaibów. A już w weekend Opera na Zamku zaprasza na Lalkę. Balet na motywach powieści Bolesława Prusa. Znana historia zyskała sceniczną formę dzięki choreografii Grzegorza Broszka oraz muzyce Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego. Premiera odbędzie się w sobotę. To nasze propozycje na najbliższe dni. Można wybrać spotkanie z malarstwem, teatralną tajemnicę albo muzykę, która przywołuje ulubione filmowe i kabaretowe wspomnienia.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: Wracamy jeszcze na sekundę w Radiu Super FM do wczorajszej sesji Rady Miasta. Tam między innymi obradowano na temat czystości powietrza w Szczecinie, a także na temat tego, czy Szczecin może włączyć się do walki o lepszy klimat w Europie.
2: To nie jest temat, o którym szczególnie głośno mówiło się przed sesją, ale głosowanie się odbyło i jak się okazuje, Szczecin przystąpił do porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Burmistrzów oczywiście gmin w Unii Europejskiej. Na tę uchwałę zwracał uwagę były wojewódzki inspektor ochrony środowiska, radny opozycji Prawa i Sprawiedliwości Marek Habior.
3: Zawiera dosyć taką karkołomną i z punktu widzenia nawet polityki obecnego rządu niebezpieczną deklarację dotyczącą bezwarunkowego podporządkowania się porozumieniu paryskiemu, mówiącemu o tym, że globalna temperatura w ciągu, znaczy do 2100 roku ma nie spaść poniżej 1,5 stopnia, co wiąże się z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Tutaj ważna jest odpowiedź na kilka takich pytań. Jakie są szacunkowe koszty, które gmina miasto Szczecin będzie musiała ponieść?
2: Na to wystąpienie odpowiadała Aneta Kieszkowska, czyli dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Szczecińskim Urzędzie Miasta.
4: Zmierzanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, do zwiększania odporności i adaptacji do skutków zmian klimatu i po trzecie do zwiększenia i poprawy, żeby ubóstwa energetycznego było jak najmniej. To są takie trzy główne cele. Tak zwany SECAP, czyli plan zrównoważonych działań na rzecz energii oraz klimatu.
2: Głos zabrał także wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Wstąpienie do porozumienia nie jest równoznaczne z przyjęciem programu jakichś wielomiliardowych inwestycji. W każdym momencie oczywiście możemy wystąpić z tego porozumienia, jeżeli też będzie taka wola państwa radnych, więc tutaj ja pamiętam odnośnie tego, czy dzisiaj jest to punktowane, czy nie jest, czy nie będzie punktowane w przyszłości, jeżeli chodzi o różnego rodzaju konkursy. Może, tak jak powiedziała pani dyrektor, w przyszłości on być, mieć znaczące jakby tutaj wagę w zakresie otrzymania dofinansowania przy realizacji różnych programów unijnych.
2: Ostatecznie głosami klubów rządzących miastem, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz OK Polska, czyli radnych prezydenta Szczecina przy sprzeciwie radnych Prawa i Sprawiedliwości, Szczecin przystąpił do porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Fragment deklaracji programowej. My, burmistrzowie z całej Europy, niniejszym zwiększamy nasze ambicje klimatyczne. Zobowiązujemy się do podejmowania działań w tempie dyktowanym przez naukę we wspólnym wysiłku na rzecz utrzymania wzrostu globalnej temperatury. Co więcej, sygnatariusze Paktu Burmistrzów zobowiązują się do zabrania wszystkich w tę podróż. Dopilnujemy, aby nasze polityki i programy nie pozostawiły w tyle żadnego człowieka ani żadnego miejsca.

0: To był dzień.
1: Fantastyczna zresztą Olivia Rodrigo w Radiu Super FM i teraz Piotr Jarząbek i sportowe informacje w środę.
2: Koszykarze King Wilków Morskich wyjazdu do stolicy Austrii raczej nie

będą mogli zaliczyć do udanych. Szczecinianie pojechali tam już w niedzielę, dzień po przegranym meczu ze Śląskiem Wrocław, aby się zaaklimatyzować i dobrze przygotować się do pucharowego starcia z zespołem BC Wienna. No i niestety przygotowali się chyba za słabo, no bo przegrali 96-93. Pierwsza kwarta padła jednak łupem zawodników Wilków, oni wygrali 23-27. Trzy kolejne części gry to jednak zwycięstwa klubu z Wiednia, który finalnie ten mecz wygrał. Wilki miały przecież jeszcze szansę na remis, piłkę w rękach miał Zahir Porter, no ale niestety nie trafił tej decydującej trójki w końcówce spotkania, no i Wilki muszą obejść się smakiem. To jest druga porażka z rzędu Wilków Morskich, no bo już wspominałem o tym meczu ze Śląskiem Wrocław, no i o ile wtedy zabrakło Wilkom energii w czwartej kwarcie, tak mówił chociażby Przemysław Żołnierewicz, skrzydłowy Wilków, tak teraz chyba tego nie można powiedzieć. Wilki mniej więcej cały czas trzymały kontakt z drużyną z Wiednia, czasami zdarzało się nawet, że prowadziły, no ale finalnie w końcówce meczu po prostu zabrakło chyba szczęścia. Zahir Porter no po prostu spudłował, no i finalnie dogrywki nie było. Najwięcej punktów na koncie wśród zawodników szczecińskiej drużyny zapisało w tym spotkaniu aż trzech zawodników, to Tomasz Gielo, Ondrej Sechnal i Noah Reynolds. Warto też odnotować, że w tym sobotnim meczu Wilków ze Śląskiem szczecińska drużyna pobiła niechlubny rekord ligi w XXI wieku, jeżeli chodzi o nietrafione rzuty osobiste. Tam było 9 na 25 prób, no i to jest najniższy procent w XXI wieku, biorąc pod uwagę drużyny, które właśnie minimum 25 razy stawały na linii rzutów osobistych. W tym meczu, w meczu w Wiedniu, szczecinianie bardzo się w tym aspekcie poprawili, no i zanotowali finalnie 82% skuteczności. Przed Wilkami teraz ligowe kolejne starcie wyjazdowe z Treflem Sopot, no i potem w tygodniu też zagrają na wyjeździe z cypryjskim Keravnos. Do Szczecina natomiast wracają 24 października na mecz ze Startem Lublin, chociaż nie wiadomo, czy odbędzie się on w Enea Arenie, bo ja słyszałem takie plotki, że areną tego spotkania może być szczeciński dom sportu.

0: To był dzień.
1: No i niewiele czasu nam zostało do godziny 18, bo już tylko 3 minuty i to niecałe na dodatek. A więc za chwilkę wiadomości, a potem Maciej Kopeć, radny Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister edukacji, będzie razem z nami dzisiaj 14 dzień października, Święto Edukacji Narodowej, więc tematy edukacyjne w popołudniowej rozmowie będą dominować.
0: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM.
3: Pięknie tu.
4: I czysto.
3: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
4: Świadomość ekologiczna rośnie.
5: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
6: Reklama.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
13: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
14: Każdy z nas pamięta swojego pierwszego wychowawcę, nauczyciela matematyki, czy też nauczyciela, który po prostu najbardziej cisnął. U mnie z wiekiem ta pamięć przekształciła się w szczerą wdzięczność. Wdzięczność nie tylko za wiedzę, ale i za wielkie serce i troskę. Drodzy nauczyciele, w dniu waszego święta życzę wam niegasnącej pasji i wiary w to, co robicie oraz jak najwięcej wdzięcznych uczniów i byłych uczniów.
15: Dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
16: I po reklamie.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
17: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu.
16: Super FM. Wiadomości.
17: Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
18: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
17: Przewiduje Marek Roskrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
6: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
17: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
19: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: 14 października, Święto Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela trochę bardziej potocznie. Zresztą w magazynie Ale to był dzień dzisiaj w Sądzie Ulicznej między innymi pytaliśmy Was, drodzy słuchacze, o to, czy pamiętacie swoich nauczycieli, czy nie. No i popołudniowa rozmowa w dużej mierze o edukacji dzisiaj właśnie będzie. Maciej Kopeć, radny Szczecina z Prawa i Sprawiedliwości, ale swojego czasu przecież również nauczyciel. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: Trochę pan tęskni jeszcze za tymi czasami nauczycielskimi, czy już tak?
20: Znaczy to bardzo piękny okres. Ja przy okazji chciałbym wszystkim nauczycielom, dyrektorom, uczniom, rodzicom złożyć życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak najbardziej szczere.
1: To jest tak, że jak pan patrzy trochę już z dystansem dzisiaj i też z perspektywy przecież swojego czasu byłego wiceministra edukacji narodowej na obecną sytuację w szkołach, to myśli pan, że to jest dobrze prowadzony wózek, czy to jest wózek, który jest w turbulentnej rzeczywistości?
20: Tak? Oczywiście ta rzeczywistość, w której ja zaczynałem pracę, to był jeszcze koniec PRL-u, to była zupełnie inna rzeczywistość. Potem były wielkie zmiany lat 90., zwłaszcza na początku ogromne problemy finansowe. Potem ten świat się bardzo zmienił, czyli pojawiło się szkolnictwo niepubliczne, potem komputery, komórki, dziennik elektroniczny. Ten świat się bardzo zmienił, ale też było szereg reform strukturalnych i programowych w tym czasie. I pewnie jedne wyszły lepiej. Niestety trudno ten ostatni okres nazwać nawet reformami. To jest raczej produkowanie chaosu.
1: Produkowanie chaosu, ale ma pan na myśli no właśnie co, bo niektórzy mówią, że to wy jako rząd byliście producentami chaosu, kiedy postanowiliście zlikwidować gimnazję, a wprowadzić ośmioklasowe podstawówki, bo teraz tym chaosem jest według pana co?
20: Znaczy wtedy tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmianę strukturalną, to przeszła ona w sensie, jeżeli chodzi o samorządy i zmianę sieci szkół, zupełnie dobrze, tak? To znaczy tak naprawdę problemy były tylko na poziomie kilku samorządów na kilka tysięcy, więc trudno nazwać to chaosem.
1: No, ale dyskusja była gorąca, czy to jest potrzebna zmiana,
20: była
1: czy niepotrzebna
20: gorąca,
1: zmiana.
20: Natomiast to jest oczywiście zupełnie inny wątek, tak? Czy gimnazja były dobrze prowadzone i czy w jakimś momencie nie nastąpił tutaj regres i na ile była ta zmiana skuteczna, tak? Jeżeli chodzi o różne wyniki badań, to raczej nie ma takiego przeświadczenia, żeby coś się nie udało. Natomiast co do tego chaosu, to jakby z jednej strony tak, są to decyzje, czy jakby mnóstwo informacji, które pojawia się w sferze takiej informacyjnej, ale okazuje się, że nie kończą się one niczym, tak? Czyli to jest jakby wiele się mówi, a zupełnie innego, co się robi. Też jeżeli chodzi o ten rok szkolny, to bardzo wiele rozporządzeń dotyczących zmian zostało wprowadzonych na ostatnią chwilę, tak? Czyli tak naprawdę były publikowane w okolicach 1 września. To nie sprzyja stabilizacji po prostu. Tak nie powinno się działać.
1: Bo spodziewałem się, że mówiąc o chaosie, czy będzie pan bardziej recenzować kwestie związane z, nie wiem, edukacją zdrowotną, z reformami dotyczącymi, nie wiem, smartfonów, czy z polityką informacyjną, która wiemy, że musi się zmieniać, bo chociażby ubiegły tydzień pokazał, że, no, że wystarczy na forum rodzicielskim wrzucić, że jest jakieś zagrożenie i rodzice zrywają się z pracy, żeby odbierać dzieci ze szkół. Tu się bardziej dopatrywam tej definicji słowa chaos, panie radny.
20: Znaczy to jest jakby oczywiście jedna rzecz, bo tak jak powiedziałem, te wszystkie zmiany dotyczyły, czy w ogóle dotyczą, tak? Zaczynając od zadań domowych, kwestii edukacji zdrowotnej, jakby na dwa sposoby wprowadzane, czyli obowiązkowo, nieobowiązkowo. To jest kwestia w ogóle rozporządzenia dotycząca kwalifikacji nauczycieli, ramowych planów nauczania. To jest ogromne utrudnienie dla tych, którzy w ogóle prowadzą szkoły, czy muszą to zorganizować na poziomie samorządu czy dyrektorów. Ale oczywiście też jest to problem dla nauczycieli, bo zmienia się podstawa programowa, zmieniają się plany, zmieniają się liczby godzin. To tworzy takie wrażenie niestety chaosu. Natomiast oprócz tego oczywiście mamy ten wątek informacyjny, czyli wprowadza się przepisy dotyczące komórek, ale całe zagadnienie spycha się na szkołę, tak? Czyli na ewentualny konflikt z rodzicami, uczniami, czyli nie ma jasno dookreślonych przepisów, które by to wprowadzały.
1: Za moment będę pana pytać trochę więcej o sytuację nauczycieli, ale kończąc już ten wątek, taki powiedzmy społeczny, ideologiczny, no to nie da się ukryć, że no, z duchem czasu szkoła musi iść. Tylko w którym kierunku według pana ten duch czasu powinien zmierzać? Bo wrócę do mojego pytania sprzed momentu, kiedy mieliśmy w mediach nazwane to bardzo głośno krwawy piątek, kilka ataków bardzo, bardzo nieładnych, a potem bardzo poważny chaos informacyjny. Tutaj jest takie wrażenie, że jednak gdzieś ten aspekt psychologiczny u młodych ludzi musi zacząć się mocniej zmieniać. I czy szkoła powinna się w to bardziej angażować?
20: Znaczy, problem jest taki, że te zmiany, które następowały, to z jednej strony szły w kierunku umniejszania roli rodzica, czy jego roli wychowawczej w ten sposób, tak? Czy nawet jakby minister mówi, tak, niech się tam rodzic nie wtrąca w stołówkach, bo o tym decyduje państwo. Czyli to jest jeden aspekt.
1: No ale to chyba nie jest najpoważniejsza sprawa na świecie, tylko... czy raz w tygodniu jest więcej roślinny posiłek, czy nie, bo...
20: Nie, to tylko jakby świadczy o pewnym podchodzeniu do problemu, tak, gdzie rodzic jest dla jednych zbędny. I się tę rolę wychowawczą szkoły podważa, a z drugiej strony no, mamy sytuację, w której w zasadzie rodzic jest natychmiast informowany o ocenie. Ja oczywiście mógłbym powiedzieć o przypadkach, że ktoś widać, że nie wiem, stojąc na światłach wysyła od razu maila do ministra edukacji narodowej, dlaczego jego dziecko dostało czwórkę, a nie trójkę, czy trójkę, a nie piątkę i tak dalej, bo takie przypadki sam widziałem, czy takie maile, więc to jest jakby zupełnie inny świat. Natomiast w przypadku tego, co się ostatnio wydarzyło, to oczywiście też jest aspekt tego, że rodzice są bardzo czujni i reagują w różny sposób, tak? Natomiast z drugiej strony mamy akcję pod tytułem taką czysto propagandową, jak się okazuje, o komórkach, które niewiele tutaj zmieniły. Po drugie, mamy cały czas mowę o dobrostanie ucznia, natomiast nie o dobru ucznia, bo to są dwie różne kwestie. I prawach ucznia, rzecznika praw ucznia i tak dalej. Czyli jakby tworzy się takie wrażenie, że szkoła to jest tylko w zasadzie miejsce, gdzie uczeń ma prawa, a nie ma żadnych obowiązków. I to jest jeden.
1: Rozumiem, że panie radny, teraz pytam trochę bardziej jako byłego wiceministra, rozumiem więc, że pan by bardziej podkręcił rygor, o tak mogę zapytać?
20: Znaczy, chodzi o to, tak, że po prostu w szkołach się ten świat się zmienił, tak, czyli bardzo wiele mówi się o prawach, zresztą gdybyśmy nawet popatrzyli na te programy, które dotyczyły edukacji zdrowotnej, czy zmian, które były wprowadzane, to tam w zasadzie tylko są prawa ucznia, a nie ma obowiązków. To nie tworzy jakby dobrego klimatu ani wychowawczego, ani do funkcjonowania szkoły. Myślę, że wielu rodziców też jakby przyjmuje to z zaniepokojeniem, że ta szkoła jakby w tym duchu tak mocno się zmieniła.
1: Dopytam więc o nauczycieli, no bo dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie znowu wrócę Dzień Nauczyciela. Teraz nauczyciele nie protestują, a za waszych czasów protestowali.
20: Znaczy nie protestują. Oczywiście, że jakby tamten protest wynikał z wielu różnych kwestii, także politycznych i tego kontekstu, który w ogóle wtedy się pojawił, politycznego. Natomiast teraz z jednej strony tak widzimy, że tak naprawdę te możliwości działania nauczycieli są ograniczone. Wielu nauczycieli to widzi. Postulaty ekonomiczne raczej się sprowadzają do tego, aby to wynagrodzenie nauczycielskie było powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Natomiast patrząc na stan finansów państwa i obecne działania tego rządu, trudno oczekiwać, żeby ten postulat był spełniony. Natomiast nie sądzę, żeby to doprowadziło do takiego protestu, jak miał miejsce wcześniej.
1: No tak, bo to wynagrodzenie nauczycielskie wzrosło skokowo, kiedy Koalicja Obywatelska przejęła władzę. Potem, no powiedzmy, że ten impet został dość mocno stracony, ale to nadal nie jest taka sytuacja, że my 14 października rozmawiamy o wielkim kryzysie zawodu nauczyciela. Nie wiem, czy bym definiował to politycznie, czy nie, ale w takim razie coś chyba musi w tym być, że my obecnie nawet dzisiaj

0: I tak, że tak powiem, zostało to potraktowane jako takie urzędowe świętowanie, ale merytorycznej dyskusji o sytuacji nauczycieli w tym roku, no ja przynajmniej nie zauważyłem, nie wiem czy pan zauważył, ale
1: ja
0: wydaje się, że
1: jej nie zauważyłem. Nie było. Zresztą w ogóle nie ma też takiej praktyki, a szkoda, bo na sesji był dokument informacja o stanie miejskiej edukacji, ale nie było takiej dyskusji.
0: Półtorej minuty nam zostało do końca, więc panie radny, jeszcze żebyśmy też przeskoczyli na finał, na inny temat. Wiem, że pan monitoruje sprawę przyszłości instytucji, która powstała w budynku po dawnej świetlicy stoczniowej i na jakim etapie jest w tym momencie dyskutowanie o potencjalnym przejęciu tego obiektu przez marszałka województwa.
1: Z mojego pytania na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji do Spraw Kultury i odpowiedzi pani dyrektor Wydziału Kultury wynika, że po mojej interpelacji w tej sprawie miasto jest zainteresowane współprowadzeniem tej instytucji, tak żeby trzy podmioty były organizatorem tej instytucji, czyli marszałek województwa, czyli samorząd wojewódzki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gmina miasto Szczecin.
0: To można powiedzieć, że to dobrze czy źle? Bo można powiedzieć, że im więcej interesariuszy przy jednym obiekcie, tym chyba więcej potencjalnych pól do sporu.
1: Znaczy, tak jest w przypadku na przykład Kopernika w Warszawie, czy ECS-u w Gdańsku. Także takie rzeczy są możliwe, natomiast no, też są obowiązki, które ciążą na gminie miasto Szczecin, wynikające z przekazania obszaru wartego 10 milionów złotych na konkretną działalność, tak? Czyli miasto powinno to kontrolować, być może powinno też współuczestniczyć w tym.
0: Rozumiem więc, że ten temat jeszcze pewnie będzie nie jeden raz powracający. Wydaje się, że to jest temat na osobną w ogóle dyskusję, ale my dzisiaj już musimy stawiać kropkę, więc następnym razem, panie radny, trochę więcej czasu poświęcimy Centrum Solidarności Stocznia, bo to jest na pewno miejsce, które wymaga szerszej dyskusji. Dzisiaj kropka. 14 października był z nami Maciej Kopeć, były wiceminister edukacji narodowej, obecnie radny Szczecina z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
1: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
0: Po 22 w Radiu Super FM, ale to był dzień finał dnia, a jutro o poranku Hanna Mojsiur, prezes Północnej Izby Gospodarczej, więc dużo interesujących rzeczy na naszej antenie niemalże bez przerwy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nicolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
8: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
7: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.
9: Dobry wieczór, tu Super FM.
10: Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: I po reklamie.
0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
6: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję.
3: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
7: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
6: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
8: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
6: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
9: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
6: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
10: Super FM.

0: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuskową. Błażej Kulesza.
3: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
4: We know each other pretty well, so...
3: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Bułuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro.
2: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, zasiga Świątek z inną z Amerykanek Ashlyn Krüger. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu na początku listopada. To dlatego, że po złożeniu wniosku umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. Monfils ostatni oficjalny mecz rozegrał we wrześniu w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były 9, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły dopiero 15 miejsce.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM. Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa w sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
6: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
4: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
7: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
4: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
8: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
4: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.
9: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kilkanaście dni temu studio Disney wprowadziło ponownie do kin film Avengers Koniec Gry. W ten sposób przygotowując się do premiery nadchodzącego Avengers Doomsday. Dzięki tej redystrybucji film zarobił sporo dodatkowych dolarów i wyprzedził Awatara na liście największych przebojów w historii kina. Czy James Cameron ponownie wprowadzi swój film, aby odzyskać pozycję lidera? Avengers Koniec Gry jest dziś najbardziej kasowym filmem w historii, z wpływami wynoszącymi 2 miliardy 925 milionów dolarów. To niewiele więcej niż Avatar Jamesa Camerona, który po 5 reedycjach przyniósł na świecie o kilka milionów dolarów mniej. Ten pojedynek pomiędzy oboma filmami jest bardzo ciekawy. Avatar przez dekadę był największą premierą w historii, aż do 2019 roku, kiedy to Avengers Koniec Gry pobił rekord podczas swojej pierwszej premiery na dużym ekranie. Koniec Gry spadł na drugie miejsce na listach przebojów wszechczasów w 2021 roku, kiedy Avatar powrócił do kin przed premierą filmu Avatar Istota Wody. 5 lat później najpotężniejsi bohaterowie Ziemi ponownie zatriumfowali nad Na'vi. Disney otwiera szampana bez względu na to, który gigant filmowy zajmuje pierwsze miejsce. Avatar został wydany przez wytwórnię 20th Century Fox, która po fuzji w 2019 roku jest obecnie własnością Disneya, które kupiło także markę Marvel, skąd pochodzi seria filmów Avengers. Dzięki aktywom filmowym Foxa i Marvela, wielki Disney odpowiada za 7 z 10 filmów o najwyższych dochodach w historii kina, w tym Avatar Istota Wody, Titanic czy Avengers Wojna bez granic. Disney i Marvel wznowiły film Avengers Koniec Gry, aby wzbudzić entuzjazm fanów przed premierą filmu Avengers Doomsday, która odbędzie się w grudniu. Wielkie kino generuje po prostu wielkie pieniądze.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek. Na zakończenie dnia proponujemy chwilę z kulturą i kilka wydarzeń, które warto zapisać w kalendarzu. W najbliższych dniach Szczecin zaprasza do galerii, kina, filharmonii i opery na zamku. Są też propozycje dla tych, którzy lubią odkrywać znane historie w zupełnie nowej formie. Na początek wystawa w Domu Kultury 13 Mus. Tam otwarta została wystawa Ryszarda Aszwedowicza Zakazane piosenki. Artysta przygotował ilustracje inspirowane utworami, które powstawały w powojennej rzeczywistości. Były to piosenki niosące nadzieję i radość ludziom, którzy musieli odnaleźć się w nowym, trudnym świecie. Wstęp jest wolny, a wystawa pozostanie dostępna do 13 listopada. Jutro Kino Zamek zaprasza na film Egon Schiele, Poza tabu. To opowieść o malarzu, który wyprzedzał swoją epokę i nie bał się podejmować tematów uznawanych za niewygodne. W jego twórczości spotykają się pożądanie, śmierć i niepokój, ale także niezwykła wrażliwość na ludzką bezbronność. Tego samego wieczoru warto się wybrać do Filharmonii Szczecińskiej. O 19:00 rozpocznie się tam koncert Kochajmy Starszych Panów, poświęcony twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. To spotkanie z muzyką pełną elegancji, dowcipu i tekstów, które nie tracą na aktualności. Dla wielbicieli muzyki filmowej przygotowano z kolei kameralny koncert kompozycji Hansa Zimmera w Nowej Dekadencji. Golden Star Quartet sięgnie po utwory znane z takich filmów jak Gladiator, Król Lew czy Piraci z Karaibów. A w weekend opera na zamku pokaże Lalkę, ale w wersji baletowej. Powieść Bolesława Prusa stanie się inspiracją dla opowieści wyrażonej ruchem i muzyką. Choreografię przygotował Grzegorz Brożek, a w spektaklu usłyszycie utwory Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego. Premiera w sobotę. Na koniec jeszcze jedna data dla miłośników piosenki autorskiej. W poniedziałek 26 października w Domu Kultury 13 Mus wystąpi Krzysztof Antkowiak. Artysta będzie gościem szczecińskiego wierszogrania. Wiele osób pamięta go z przeboju Zakazany owoc, ale jego muzyczna droga jest znacznie dłuższa i obejmuje współpracę z uznanymi artystami polskiej sceny. Na teraz to wszystko w naszym serwisie kulturalnym. Życzymy spokojnego wieczoru i wielu dobrych spotkań ze sztuką, zarówno tych zaplanowanych, jak i tych całkiem spontanicznych.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM. Jest 21:00. Wiadomości Super FM.
3: Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
5: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
3: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
6: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
6: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
6: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
3: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
8: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a benzyna 98 7,83 za litr. Resort Energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM. Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szykuje się rewolucja w powiadomieniu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
3: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
6: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
3: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOW Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli zoo, mecenas Łukasz Opaliński.
7: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
3: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
8: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
3: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
9: Ale to był dzień.
10: Podsumowanie najważniejszych wiadomości dnia w Radiu Super FM. Minęła godzina 22 i powoli kończy nam się 14 dzień października. Dzisiaj Święto Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. I pytaliśmy na ulicach naszego miasta, jak czasy szkolne wspominają mieszkańcy Szczecina.
11: Jak pani wspomina czasy szkolne?
12: Bardzo fajne, miło było.
13: Na pewno wymagająca, męcząca i długa.
11: To jest w tym najlepsze.
14: Ból i cierpienie.
15: Ból i cierpienie.
11: Dziękuję.
12: Nudna, wymagająca. Jak kiedyś chodziło się do szkoły?
9: No chyba bezpiecznie i chyba z większą przyjemnością niż w tej chwili. Bo nie było takiej presji na naukę, nikt się nie ścigał ze swoimi stopniami. Było nam pogodniej i weselej.
11: A jak z nauczycielami?
9: Na pewno cieszyli się większym autorytetem niż w tej chwili, chociaż jest bardzo wielu nauczycieli, którzy z oddaniem chcą coś przekazać.
11: Jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole? Pewnie angielski i polski?
10: Edukacja to jedno, gospodarka to drugie. Baltic Economic Congress już jutro w naszym mieście. O szczegółach mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
14: Mamy piątą edycję Baltic Economic Congress. To nasze największe wydarzenie gospodarcze 15 października w Teatrze Polskim. Teatr będzie przestrzenią do dyskusji na najważniejsze dla gospodarki tematy i w tym roku będzie to temat bezpieczeństwa. Mamy takie przede wszystkim bardzo ciekawe prelekcje wprowadzające, a więc regionalne partnerstwa dla bezpieczeństwa, rola przemysłu, samorządu, biznesu. Tutaj będzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Adam Leszkiewicz. No ale oczywiście trzeba również wymienić naszych znamienitych gości. Gościem specjalnym wydarzenia będzie marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty.
10: Dodajmy, że prezes Hanna Mojsiuk będzie również gościem porannej rozmowy Radio Super FM jutro o godzinie 8.03. Dzisiaj również mówiliśmy w magazynie Ale to był dzień o dwukadencyjności nie chce jej Polskie Stronnictwo Ludowe.
15: Jeżeli wójtowie i burmistrzowie wciąż będą mogli urzędować tylko dwie kadencje, to powinno to dotyczyć również posłów i senatorów. Mówili na konferencji prasowej zachodniopomorscy przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, opowiadając o ustawie o zniesieniu dwukadencyjności, nad którą niedługo będzie obradował Sejm. Jak mówił poseł PSL ze Szczecina Jarosław Rzepa, dwukadencyjność prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość odbiera głosującym prawo wyboru.
16: Szykujemy się do przegłosowania w Sejmie dwukadencyjności, zniesienia dwukadencyjności, ten przepis, który wprowadził Prawo o Sprawiedliwość. My się oczywiście nie zgadzamy, bo uważamy, że to jest pogwałcenie podstawowych praw obywateli, a wyborców, czyli wyboru, możliwości wyboru, i zapowiadamy jedną rzecz. Jeżeli ta ustawa przejdzie w parlamencie, a pan prezydent jej nie podpisze, czyli my zapowiadamy jedną rzecz, że od następnego dnia rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod dwukadencyjnością dla posłów i senatorów. Bo jeżeli mają być wszyscy równi, to zaczynamy od siebie. Czyli posłowie i senatorowie dwukadencyjni. Jeżeli wójtowie, burmistrzowie będą mogli mieć tylko dwie kadencje, to my również chcemy dołączyć do tego grona i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy nas słuchają dzisiaj, a jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy zbierać te podpisy, bardzo chętnie pod tymi listami się podpiszą, a my będziemy na ulicach namawiali, żeby wszyscy w kraju byli po prostu równi.
15: Ustawa o zniesieniu dwukadencyjności jest w Sejmie już po dwóch czytaniach. Trzecie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu.
10: A mówił o tym w Radiu Super FM poseł Jarosław Rzepa właśnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w naszym mieście. Mowa o napadzie na jedną ze stacji paliw. Napadzie, dodajmy, z rurą w dłoni. O szczegółach przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
17: Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji paliw. Mężczyzna, trzymając w ręku rurę, zażądał od kasjera wydania gotówki, wskazując na trzymany przedmiot. Pracownik, obawiając się zagrożenia, przekazał pieniądze znajdujące się w kasie. Sprawca zabrał gotówkę i oddalił się z miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia szczecińscy policjanci niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia terenu. Dzięki sprawnym działaniom szybko ujawnili mężczyznę podejrzewanego o dokonanie przestępstwa. Podczas sprawdzenia znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy. Mężczyzna został zatrzymany.
10: Jak słychać, intensywny to był dzień, to prawda. Na koniec więc oddech z Piotrem Jarząbkiem, czyli informacje sportowe.
15: Po wyrównanym spotkaniu koszykarze King Wilków Morskich Szczecin na wyjeździe przegrali 93-96 z austriacką drużyną BC Vienna w ramach drugiej kolejki pucharu FIBA Europe Cup. Do przerwy w stolicy Austrii to szczecinianie prowadzili 47-48. Następne dwie kwarty wygrali jednak gospodarze, co pozwoliło im odnieść zwycięstwo w całym meczu. Na doprowadzenie prowadzenie do remisu miał jeszcze szansę skrzydłowy Wilków, Amerykanin Zachir Porter, ale nie trafił rzutu za trzy równo z końcową syreną. Najwięcej punktów w barwach Wilków, po 16, zdobyło w tym spotkaniu aż trzech zawodników: Noah Reynolds, Andrzej Sechnal i Tomasz Gielo. Dla podopiecznych trenera Majcherka była to pierwsza porażka w europejskich rozgrywkach w tym sezonie. Teraz przed nimi ligowe starcie z Treflem Sopot, a potem wyjazdowe spotkanie z cypryjską drużyną Kera w nos.
10: Pięknie Wam dziękuję za wspólnie spędzony dzień. Mam nadzieję, że z Radiem Super FM jesteście 24 godziny na dobę. A ja się złożę z Wami jutro po godzinie 8.03. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, będzie wtedy z nami na żywo i będziemy zapowiadać zaczynający się jutro Baltic Economic Congress.
2: Ale to był dzień. Super FM.